miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: nowość RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

tak jak pony groni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w RMF Max. Ty dzisiaj będziesz Beauty czy Beat?
1: Dobrze, że nie Beast. Mogę pilnować bitu. To ty możesz być pięknością dzisiaj, nie mam z tym
0: Nikt
1: problemu.
0: Nikt to nie uwierzy nawet w radio.
1: Głos masz piękny, więc to już jest, wiesz, jakiś krok.
0: Resztę można dopowiedzieć.
1: Można sobie też wyobrazić.
0: Poranne wstawaj, nie udawaj. Po w pół do szóstej się z wami witamy. Natalia Kawałek
1: i Dawid Miązek, dzień dobry. Odpalamy wstawaj, nie udawaj, odpalamy nasze ekspresy. Bądźcie z nami do dziewiątej.
0: I ekspresem wjeżdżamy w kolejny kawałek. Offenbach z Ellą Anderson, Hurricane.

0: TK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. To jest ta poranna energia, którą was zarażamy we Wstawaj, Nie Udawaj w RMF Max.
1: Do szóstej jeszcze trochę czasu. A ty widziałaś w ogóle teledysk do tego kawałka?
0: A nie, jeszcze nie. A warto?
1: Warto, fajny. Z pomysłem. Chłopaki sobie mieszkają w domku i do domku obok wprowadzają się dwie bardzo atrakcyjne dziewczyny i oni ruszają z natarciem tutaj na sportowca, na gwiazdę, jakieś inne metody podrywu, a potem się okazuje, że te dwie dziewczyny, to one wprowadziły się razem, bo one są razem, że razem.
0: Czyli krótko mówiąc, podryw fajny, ale niezakończony sukcesem.
1: No niestety, no. No albo taka wymóweczka, nie? Że czego to dziewczyna nie zrobi, żeby spławić chłopaka.
0: Bo wiesz, Dawid, jak to jest. Czasem zwykłe mam chłopaka nie wystarcza.
1: Sprytne. Dwa dni.

0: Avicii w RMF Max tuż przed godziną 6, a my czekamy na ten najnowszy flash.
1: Tak, bo to ważna rzecz, żeby być zorientowanym od samego rana, żeby wstać, wiedzieć, co się na świecie dzieje, sprawdzić to z flesza, wypić kawkę do tego, jaka pogoda będzie, sprawdzić.
0: To są kluczowe informacje o tej porze.
1: No bo
0: tak
1: przecież,
0: jest.
1: Wyobraź sobie, bierzemy parasol z domu, nie, a później się okazuje, że nie pada. No to my na darmo nosimy, a to swoje waży taki parasol.
0: Słuchaj, to jest 200 ambaras, gram. To jest ambaras. Dlatego za chwilę wszystko sprawdzamy, zostańcie blisko. Kinga Nyga, zapraszam na najświeższy flash w RMF Max Kraków na 96,7 FM. Wiemy, co ważnego dzieje się na krakowskich drogach. Od poniedziałku 22 czerwca sporo zmian na ulicy Kocmyrzowskiej. Posłuchajcie szczegółów.
2: Jeżeli chodzi o ulicę Kocmyrzowską, no to 22 ma być uruchomiona 2x2 do poległych w Przesławicach. Natomiast my tam dalej będą prowadzone prace przez Generalną Dyrekcję Dróg na węźle Grębałów. W związku z tym te prace dalej trwają, natomiast ten jeden odcinek gminny będzie już w pełnym zakresie. Oczywiście ze względu na remont architektów. Przy tym skrzyżowaniu będą takie dwa etapy przewężenia ze względu, żeby wyremontować ulicę Architektów, też musimy troszeczkę wejść w skrzyżowanie. No i później będzie ulica jednokierunkowa na ulicy Architektów.
0: Informował Michał Mikołajczyk, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury. Zarząd Infrastruktury Wodnej czeka na projektantów, którzy wymyślą, jak zapobiec podtopieniom przy ulicy Zielony Most. Firma będzie miała za zadanie przygotować dwie koncepcje zagospodarowania wód Strugi Bronowickiej.
3: Struga Bronowicka to tak naprawdę...
4: Taki strumyk.
3: Tak, strumyk.
4: Kanalik bardziej, no bo widzę, że to takie wyprostowane bardziej teraz dzisiaj.
3: Częściowo skanalizowany, to się zgadza. Natomiast ta woda się tam przelewa. Nie zostało to do końca uporządkowane na przestrzeni tego, jak rozrastała się okolica. W związku z tym w okolicy ulicy Tetmajera już ta woda wzbiera, a problem pojawia się przy ulicy Zielony Most. Tam dochodzi do podtopień, tam ta woda nie jest ujarzmiona, woda deszczowa.
0: Wyjaśniała Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej. W poniedziałek 22 czerwca na Rondzie Mogilskim, a we wtorek w Ogrodzie Społecznym Starych Bieżanów przy Lipowskiego. Miasto rusza z bezpłatnymi przeglądami rowerowymi.
5: Kontrole niezmiennie jak każdego roku mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo rowerów, którymi podróżują krakowianie po ulicach. Wiemy o tym, że czasem bywa z nimi problem. Niekoniecznie sprawdzamy stan techniczny naszych jednośladów i właśnie z tego względu proponujemy taką usługę mieszkańcom. Kontrole rowerowe, zawsze to podkreślamy, nie są serwisem rowerowym, nie są przeglądem rowerowym, są swego rodzaju diagnostyką.
0: Podkreśla Joanna Majdecka z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Przeglądy rowerowe potrwają do września, a listę miejsc znajdziecie na miejskiej stronie krakow.pl. Po zimowej przerwie w Parku Jordana ponownie uruchomiono wodny plac zabaw. Znowu tryskają fontanny, kurtyny i kolorowe grzybki wodne. Z atrakcji można korzystać za darmo w godzinach od 10 do 20. Hałas, gwar, nadmiar bodźców. Szkolna codzienność bywa intensywna. Naturalnym odruchem jest potrzeba wyciszenia się i regeneracji. Właśnie dlatego krakowskie szkoły tworzą strefy ciszy i montują kabiny akustyczne.
1: Kolumbia się cieszy, Kolumbia wygrała 3-1 z Uzbekistanem ostatecznie w ostatniej minucie ostatniego tam doliczonego czasu.
0: To był piękny, emocjonujący mecz, ale z nami też będą emocje do 9:00. Natalia Kawałek
1: i Dawid Mianzek i Fukaj z Vito Bambino.

Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko ma.

0: RMF Max, 6:10, poranne wstawaj, nie udawaj, fiesta w Kolumbii z całą pewnością w tym momencie, bo 3-1 wygrywa reprezentacja Kolumbii z Uzbekistanem. Wstał nawet z grobu Pablo Escobar i też się cieszy, dołączył do fiesty.
1: Ja myślę, że aż tak daleko nie musimy szukać, bo Shakira przecież jest żywa, jest Kolumbijką i wydaje mi się, że cieszy się ogromnie.
0: Na pewno się cieszy.
1: 100%.
0: Żyje też.
1: Także nie trzeba wskrzeszać Pablo Escobara dzisiaj.
0: Zdecydowanie tak. Tak, ale w Uzbekistanie też mogą mieć powody do zadowolenia. Dlaczego? Aha. Dlatego, że prezydent Shavkat Mirziyoyev ogłosił, że ze względu na mecz na Mistrzostwach Świata mieszkańcy będą mogli później przyjść do kraju, bo tam się zaczynał mecz o... później przyjść do pracy, przepraszam.
1: Do kraju być może też, może za granicę poszli oglądać, nigdy nie wiesz.
0: Bo tam się mecz zaczynał o 7 czasu lokalnego, więc kończy się teraz, jest 10, oni dopiero wszyscy w urzędach, w sklepach, w różnych placówkach mogą przyjść po 10 do pracy.
1: Ale powiem ci, że to jest przepiękne. Ja im tak zazdroszczę, bo oni dzisiaj mogą na pytanie, dlaczego się spóźniłeś, odpowiedzieć: identyfikuję się jako Uzbek.
0: Dzisiaj wszyscy. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Uzbekami.
1: Tak, ja to czuję. Powiedzcie tak dzisiaj do swojego szefa. Jestem Uzbekiem, dlatego jestem

0: To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. No i teraz a propos sadów, to do sadu się udamy na momencik. Arboretum Wojsławice, to jest, słuchajcie, województwo dolnośląskie. Dawid Miązek był.
1: Byłem, polecam. No i warto właśnie zajrzeć, jak lubicie drzewka, roślinki, te sprawy.
0: No to właśnie, tym bardziej posłuchajcie. Dawid poleca, ja polecam i polecają organizatorzy pewnego pięknego wydarzenia, bo szykuje nam się tam w najbliższą sobotę bicie rekordu Polski. Uwaga! Przychodzicie na miejsce i między 13 a 15 wasze jedyne zadanie to jedzenie czereśni, bo to będzie rekord Polski w tym, czy najwięcej osób będzie jadło czereśnie jednocześnie, czy nie. Trzymamy kciuki, żeby się udało.
1: Trzymamy kciuki za pobicie rekordu, potem wszyscy jeszcze popijają mlekiem i już wiemy, że tego dnia hydraulicy w Wojsławicach będą mieli co robić.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Ostatni dzwonek i zabawa!
7: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Megapark Mateczny.
6: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
7: GoJump Megapark Mateczny. Rzemieślnicza 20G. Bilety na gojump.pl.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
8: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
14: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
16: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: I po reklamie.
18: Tu jest RMF Max.
19: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
20: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
21: Hity na Maxa.
18: RMF Max.
0: Kraków 96 i 7 FM.

0: More Than You Know, Axwell i Ingrosso, 6.30, a nawet 6.32, poranne wstawaj, nie udawaj.
1: Proszę
0: RMF
1: bardzo,
0: Max.
1: Jak bardzo jesteśmy na bieżąco, podrzucamy wam ten najświeższy czas, ale też całkiem istotne informacje przy okazji. Być może ta nie zmieni waszego życia, ale dobrze, żebyście wiedzieli, co się przez noc wydarzyło. A uwaga, moi drodzy, Tajwan, tam doszło do napadu na bank. Wszystko dobrze się skończyło, to od razu spoiler, ale uwaga, historia jest nieco absurdalna, bo sprawca na początku planował, żeby napaść na ten bank, trzymając w ręku nóż, wiadomo, w celach straszenia.
0: Okej.
1: Narzędzie próbował tutaj pozyskać od gościa, który sprzedawał niedaleko smażone bułeczki, ale on mu powiedział, że mu nie da noża, że chyba go tam coś, no. No i on postanowił, okej, to ja wezmę nożyczki. I z nożyczkami na bank.
0: Jezus Maria, czyli on, ale to on poszedł do tego sprzedawcy bułeczek, dlaczego? Mhm. Bo on był głodny, to była jego pierwsza myśl. I dopiero potem mogło mu przyjść, że ja wezmę od niego nóż i napadnę na bank. Czyli on był głodny.
1: Słuchaj, tak mogło być.
0: Czyli jak teraz jesteście głodni i wchodzi wam po głowie na przykład, a na bank se napadnę, bułka z szyneczką i wam przejdą głupie myśli. Jak jeszcze schabowego zjecie, to już w ogóle będzie świat piękny, wesoły i tak do fejrantu.
1: Max. Nie jestem pewna, gdzie o 6.30 można znaleźć schabowego, ale warto próbować.

0: Beautiful Anima Georgie, to jest RMF Max, czy to jest piękny poranek, ależ oczywiście jak najpiękniejszy, wstawaj, nie udawaj, 6:39. Chcecie gadżety do tego pięknego poranka? No to jest opcja, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, poranna rozkmina, która mnie dzisiaj naszła, która skarpetka pierwsza, którą powinno się zakładać pierwszą, lewą czy prawą? Ja poproszę o pełną argumentację.
0: Aha, że...
1: Bo to jest poważna rozkmina filozoficzna.
0: Bo teraz usiłuję sobie przypomnieć, którą i dlaczego ja założyłem jako pierwszą.
1: No właśnie.
0: Ja chyba lewą, bo na prawo mi się trudniej schylać.
1: No właśnie, moi drodzy, jak to jest u was? Piszcie śmiało, która skarpetka pierwsza. Z argumentacją poprosimy głosówki na naszego messengera RMF Max, ale możecie też pisać śmiało SMS-y pod 3001.
0: Koszt jak za zwykłą wiadomość.
2: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires. I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Kraków 96 i 7 FM.

0: Shake It Off, Taylor Swift za 10, nawet za 11 minut, godzina 7 w RMF Max.
1: To wszystko pięknie, dobrze, że jesteśmy o czasie, ale przede wszystkim ważne też, żeby ustalić, którą skarpetkę założyć jako pierwszą.
0: Bardzo.
1: I na szczęście mamy tutaj do pomocy słuchaczy RMF Max, którzy zasypali nas wiadomościami, głosówkami, SMS-ami.
0: Rozkminkami.
1: No to, tak, to posłuchajmy, jak żyć.
2: Zazwyczaj zakładam najpierw prawą skarpetkę, bo to ona przeżywa walkę o życie w pralce. A lewa niech się uczy cierpliwości.
1: To mi się podoba, to są domowe igrzyska. Ona nie ma skarpetek, ona ma gladiatorów.
0: Walczcie, walczcie. Co tam w SMS-ach podrzucacie na przykład?
1: Dorota jeszcze napisała, że zawsze lewą skarpetkę pierwszą, ponieważ lewe oko pierwsze się otwiera. No jest to jakieś uzasadnienie.
0: To jest. No.
1: Pierwszeństwo dla tych, którzy są pierwsi i koniec. No.
0: Ale tutaj mamy głęboką rozkminę z rozbudowanym uzasadnieniem, proszę bardzo.
3: Myślę, że na pewno będzie to lewa skarpetka, lewa. Ponieważ ja mam z lewej strony zegarek i patrzę się, ubierając skarpetkę na zegarek, czy się nie spóźnię do pracy, bo tak długo mi schodzi ubieranie skarpetek, bo niestety brzuch za duży.
0: I to tej puenty się nie spodziewaliśmy, ale jednak ma to sens. Ma to sens. Czyli od prawej to już można się załapać na jakąś rentę, bo tutaj coś zahaczy tego, a od lewej to inaczej. Polecam gadżety oczywiście RMF Max. Zakładajcie skarpetki, bo to już za 10 minut 7 będzie. Trzeba się zbierać do pracy.

0: Rita oraz wyznaniem miłości w tempie rozbudzającym odpowiednio o tej porze dnia wjeżdża jak pierwsza kawa z rana. A w temacie skarpetek Elwira ma jeszcze radę dla was.
1: Ja myślę, że każdy powinien zakładać pierwszą skarpetkę na nogę dominującą. Mhm. Czyli jak ktoś jest prawonożny, to na prawą nogę najpierw, a jak ktoś jest lewonożny, to najpierw na lewą nogę. Bo jak pomyli te nogi, to wtedy cała równowaga wszechświata zostaje zaburzona i wtedy nie ma w ogóle co wychodzić z domu. To nie ma sensu.
2: A jak ja mam obie nogi słabsze, to którą mam zakładać? To już wszechświat tego nie wytrzyma.
3: Reklama. Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
7: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już

0: Bednarek, Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Co tego się słucha?
3: Co jest hitem?
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Kraków, ulica Armii Krajowej 17.
8: I po reklamie.
1: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
9: RMF Max, hit za hitem.
1: RMF Max, Kraków 96 i 7 FM.
10: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Maxa. To oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy od tragicznego finału akcji ratunkowej po wstrząsie w kopalni Eco Plus w Bytomiu. Nie żyje jeden z górników. Do silnego wstrząsu, przypomnijmy, doszło wczoraj po południu około godziny 15.30. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników.
1: Słuchacie RMF Max.
10: Tą informacją żyje dziś świat. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Informację potwierdził Biały Dom. Według MSZ Iranu dokument podpisano w języku angielskim i perskim. Porozumienie przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormuz, czasowe zawieszenie części sankcji wobec Iranu oraz rozpoczęcie 60-dniowych rozmów o irańskim programie atomowym. To oklaski dla Trumpa, który mówi podpisane w Wersalu. Teheran przekazał, że planowana na piątek ceremonia podpisania dokumentu w Szwajcarii została odwołana, choć negocjatorzy obu stron mają kontynuować tam rozmowy. A skoro jesteśmy w temacie ważnych umów, no to Polska i Niemcy podpisały nową o współpracy obronnej. Pod dokumentem widnieją już podpisy ministrów obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i Borisa Pistoriusa. Porozumienie obejmuje m.in. wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój infrastruktury logistycznej, cyberbezpieczeństwo, współpracę na Morzu Bałtyckim oraz działania w przestrzeni kosmicznej. Polska i Niemcy będą również dzielić dowództwo na Bałtyku.
11: Co 4 lata następuje zmiana. Teraz to dowództwo jest w Rostocku. Od 2028 roku będzie w Gdyni. Bałtyk to jest nasza wspólna odpowiedzialność. W Brunsu dzisiaj szefem jest dowódca niemiecki, a nasz generał Maciej Kliż jest szefem sztabu tego dowództwa sił połączonych NATO.
10: Mówił po podpisaniu umowy wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a teraz już mistrzowski flesz sportowy. Bądźcie z nami cały czas. No, dziś na pewno świętują Kolumbijczycy. Kilka chwil temu ich reprezentacja w meczu pierwszej kolejki grupy K piłkarskich mistrzostw świata rozbiła Uzbekistan 3-1. Dobre spotkania mają za sobą także reprezentacje Anglii i Gany. W grupie L Anglicy pokonali Chorwację 4-2, do przerwy 2-2 i gol stracony przez Anglików w doliczonym czasie pierwszej połowy. W przerwie natomiast sprawy w swoje ręce wziął trener Thomas Tuchel. Wygłosił świetną przemowę. Szczególnie w kontekście tego drugiego straconego gola. Powiedział nam po prostu, żebyśmy się rozluźnili i uspokoili. Pytał, czego się właściwie boimy. Opowiadał Harry Kane i jeszcze Gana wygrała z Panamą 1-0. Dziś na termometrach w całym kraju wyższe wartości niż ostatnio. To jest ta dobra informacja, natomiast będą jeszcze miejsca, na przykład na południowym zachodzie i na północnym zachodzie Polski. Tam rzeczywiście może trochę jeszcze popadać i na północy też będzie trochę więcej chmur, ale reszta Polski ma się cieszyć z rozpogodzeń i to licznych. Na termometrach maksymalnie 20 stopni w Suwałkach, 24 to Warszawa, 25 Kraków, Katowice podobnie i 27 Wrocław.
12: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
2: A propos tego porozumienia z Iranem Stanów Zjednoczonych, o którym mówiliśmy we Fleszu, to Trump po podpisaniu powiedział, że jak się uda, to będzie na niego. Jak nie, to zwali na wiceprezydenta. On chyba był kiedyś naszym szefem, nie?
3: Słuchaj, ja jestem za tym, żeby zmienić trochę część świata. Swedish House Mafia już teraz na dobry poranek.
2: 4 minuty po 7:00.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Że to tak wszystko leci w dół, tak na buzie
2: tak,
1: aż.
2: Tak, tak.
1: To znaczy, że będą niższe ceny na stacjach paliw, Dawid? Będą? Powiedz, proszę. Powiedz, że będą.
2: No kiedyś będą na pewno, prawda, w grudniu, po południu. A propos, cztery pory roku i Wiktor Waligura, 10 minut po 7 w RMF Max.

0: to jest wstawaj, nie udawaj. No i cały czas z wami skład Kawałek, Miązek i jeszcze tak będzie do 9 z hakiem.
1: Dokładnie tak, a słuchajcie, wielkie rzeczy się dzieją, przełom w polskim futbolu. Nie, że tam idziemy do przodu, nie, że nie wiem, tam transfery za miliony.
0: Ale przełom
1: nie.
0: To już mnie zainteresowałeś, no.
1: Słuchaj, Legia Warszawa wystartowała jako pierwszy klub w Polsce z własną siecią telefonii komórkowej. Nazywa się Legia Mobile. No i są różne bonusy dla kibiców. Aha. Każdy gol Legii daje dodatkowy gigabajt internetu na przykład. Ciekawa rzecz.
0: Przepraszam, bo ja nie do końca śledzę poczynania polskiej ligi. I powiedz mi, czy to się opłaca, to się kalkuluje, czy...
1: No powiem ci tak, no jeżeli forma Legii będzie taka jak w ubiegłym sezonie, to kibice raczej wyniki będą sprawdzać na telegazecie. Gigabajtów może braknąć.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
6: Patryk!
7: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Ostatni dzwonek i zabawa!
13: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Megapark Mateczny.
12: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
13: GoJump Megapark Mateczny. Rzemieślnicza 20G. Bilety na gojump.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
18: I po reklamie.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton to jest nasz sposób, żeby dodać wam trochę energii i do takiej porannej kawy dorzucamy jeszcze dodatkową porcję espresso. 7:27, wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: No, a to są newsy, które potrafią pobudzić, niekoniecznie z pozytywnych takich pobudek, bo afera Portal Zero ujawnił, że ten lekarz, co zarabiał 1,5 miliona na SOR-ze w warszawskim, jednym z warszawskich szpitali, to zrobił tam szybką ścieżkę dla polityków z rządzącej koalicji, że oni mogli sobie tam przyjść i bez czekania w specjalnym saloniku VIP dla nich zrobionym, od ręki badania, od ręki cała diagnostyka, zabiegi, co potrzebujesz, wygodnie, żeby się tam z plebsem nie mieszać na SOR-ze. Fajnie, tak fajnie, man. No?
0: Powiem ci, że jak o tym opowiadałeś, to ja jakoś tak z wnętrza poczułam taką nagłą potrzebę, żeby pójść w politykę. Tak gdzieś w okolicach Lędźwi coś poczułam, że może warto spróbować swoich sił.
1: A ciekawe, ile w ogóle się czeka na takie zapisanie się do tej partii, nie? Bo ja mam rezonans magnetyczny na 2028. To może będzie szybciej w ten sposób. Max.

0: Prywatny, radiowy, poranny skowronek. Olivia Rodrigo z numerem dosłownie z płyty wydanej dopiero co Drop Dead. Już za nami w RMF Max.
1: 7:36 na zegarach. Za parę minut powiemy sobie o miejscu, które latem przeżyje prawdziwe oblężenie według ekspertów od turystyki. To tak, żebyście byli przygotowani.
0: Przepraszam, bo ja nie wiem, o co chodzi. Czy chodzi o Malbork może?
1: Również, ale nie. Inne miejsce. Okay. A za chwileczkę o pogodzie na dzisiaj, tak żeby być przygotowanym. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
16: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Muzyka zawsze po pierwsze.
23: Tu się czuję hity.
22: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: I to są bardzo dobre brzmienia właśnie na tę godzinę. 7:47, a to Eben i Hertz w RMF Max.
1: Eksperci od turystyki się wypowiedzieli. Około połowa z nas chce w tym roku, w te wakacje, spędzać wakacje w Polsce. I to konkretnie w Polsce nad Bałtykiem. Bałtyk ma w tym roku przeżywać prawdziwe oblężenie.
0: Tak. Ja przepraszam za tę ciszę, ale... No. Eksperci powiedzieli, że...
1: Że nad Bałtykiem będzie dużo ludzi.
0: Wow. Ja bym bardzo chciała zostać taką ekspertką.
1: Jak zostać ekspertką?
0: Mam wrażenie, że ja od przedszkola mniej więcej mam tę wiedzę i ona się nie zmienia. Kompletnie.
1: Dajcie znać, jak zostać ekspertem od turystyki i
0: ja
1: wypowiadać
0: się w tym temacie. Ktoś potrzebował, nie ma sprawy.
1: Za pół ceny nawet możemy. Ale ogólnie wakacje nad Bałtykiem są naprawdę super. Trzeba tylko znaleźć ten jeden nocleg w całym miasteczku, który jest poniżej 300 za dobę, a potem to już tylko trafić te 2 tygodnie okienka pogodowego w całych wakacjach, kiedy akurat nie pada, i będzie naprawdę rewelacyjne. Wakacje życia.
2: To jest nowość RMF Max.
0: No właśnie, to teraz coś nowego. Fukaj Liwka w projekcie Enklawa. Posłuchajcie.
3: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: jest takie piękne la la la la od Eminema. Niby się człowiek nie spodziewa, ale tutaj umiejętności wokalne jak najbardziej, nie tylko pod kątem raperskim. Eminem, Without Me, klasyczek w RMF Max, tuż przed godziną 8.
1: 6 minut do godziny 8 zostało, czyli za 6 minut wypuścimy wam najważniejsze informacje we Flashu. Między innymi powiemy o premierze, który wypowiada wojnę przekrętą w służbie zdrowia. Teraz to już na pewno się uda rozwiązać. Teraz to już tak, na pewno. No i będzie też pogoda oczywiście. Zostańcie z nami. Na maksa.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na

0: Elegancki Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie 2 sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
14: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Fresh Anna Łopuszańska. Zapraszam. Szef rządu Donald Tusk zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. To pokłosie sprawy młodego lekarza i byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który w rok zarobił 1 600 000 złotych. Miał też załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala południowego bez kolejek. Premier przyznał, że system opieki zdrowia kuleje i jest nastawiony na śrubowanie zarobków niektórych lekarzy.
2: Premier zwrócił się też do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę dotyczącą wydawania pieniędzy na ochronę zdrowia. Wspomniał też, że liczy na dymisję.
3: Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
2: Szpital południowy jest miejski, a Warszawą rządzi od lat Koalicja Obywatelska.
1: O tym wszystkim mówił Michał Radkowski. Mocno widoczne, podświetlone znaki stop jeszcze przed wakacjami mają stanąć w okolicy wybranych przejazdów kolejowych. Tam, gdzie nie ma rogatek i sygnalizacji świetlnej.
4: To ma być widoczne z odległości kilkuset metrów mocne światło, które ma zachęcić do tego, by nacisnąć na hamulec, bo coraz bliżej są tory kolejowe, tak to opisuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
5: Kiedy zbliża się kierowca z większą prędkością niż powinien do przejazdu, to ten znak stop będzie świecił bardzo intensywnie.
4: W całej Polsce wciąż działa ponad 4,5 tysiąca przejazdów kolejowych bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej.
1: Tyle Michał Dobrołowicz. Kilka godzin temu prezydent USA Donald Trump ogłosił podpisanie porozumienia z Iranem. Powiedział to światu, wychodząc z kolacji w Wersalu.
6: This was not easy, I can tell you.
1: No, nie było to łatwe. Tyle mogę wam powiedzieć. Mówił Donald Trump, prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Memorandum podpisał cyfrowo. A my do tego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Tymczasem zapraszamy was na mistrzowski flesz sportowy.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Anglicy wygrali z Chorwacją 4-2, Gana pokonała 1-0 Panamę. Starcie Kolumbii z Uzbekistanem zakończone wynikiem 3-1. Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. To podsumowanie ostatnich godzin mundialu. O 18:00 Czechy powalczą z Republiką Południowej Afryki. Nieco później w akcji zobaczymy Szwajcarię, która zmierzy się z Bośnią i z Hercegowiną. O północy Kanada kontra Katar. Zmieniamy dyscyplinę. W Lidze Narodów nasze siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. W końcówce trzeciego seta trochę problemów, ale udało się je opanować. Bilans Polek w Lidze Narodów to 4 zwycięstwa, 1 porażka. O 12:00 zmierzą się z Ukrainkami.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Jeszcze chwila i dotrą do nas gorące afrykańskie masy powietrza. Na termometrach już dziś trochę wyższe wartości niż ostatnio, no ale jeszcze powiedzmy takie znośne. 20 stopni w Suwałkach, 24 to Warszawa, 25 kresek pokażą dziś termometry w Katowicach i w Krakowie i 27 najwięcej to Wrocław, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Poza tym są miejsca na przykład na zachodzie kraju, gdzie może popadać deszcz, ale będą też przejaśnienia. Reszta Polski z rozpogodzeniem.
0: Hity na maksa.
7: Niektórzy z nas przed chwilą odstawili dzieci do szkoły i mają takie zen.
8: To ja was, moi drodzy, sprowadzę na ziemię. Za tydzień, zakończenie roku szkolnego. Cieszcie się tą wolnością, póki ją macie.
7: Chodź, Krzysiu, mamusia cię tutaj zapiszę na półkolonie, żebyś miał co.
8: Trzy po ósmej, kawałek miązek. To my, jeszcze do dziewiątej.
7: I Martin Garrix z nami, z Adam Sheeranem.

0: Amo.
1: Fireball. I to się nazywa ogień w RMF Max z Pitbullem, z Fireballem. Was rozbudzamy, 8.09. Mam nadzieję, że pierwsza kawa już wjechała, że gdzieś tam druga się powoli szykuje, no i że radio

0: ważna od 10 do 28 czerwca. BIESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A my was bronimy...
2: Przed nudą, przed brakiem energii, także jak chcecie nas zafollowować na Instagramie, to też można. Natalia Kawałek, Dawid Miązek.

0: Niby to nie są takie mega intensywne brzmienia, ale ile w nich energii. Alok z Khalidem, Dive Into Me. To jest RMF Max, to jest poranne Wstawaj, Nie Udawaj i 8:18 na zegarach. Witamy tych, co w pracy albo w drodze do pracy i w ogóle wszystkich.
1: Albo tych, którzy się rozkładają, żeby zacząć remont, bo umówmy się, zbliżamy się do wakacji. To jest czas, kiedy Polska remontami stoi, czy to drogowymi, czy to mieszkaniowymi, czy jakimikolwiek innymi.
0: Budowy lecą,
1: właśnie, to się
0: mury
1: wszystko
0: się pną do góry.
1: Rozkręca, sezon się zaczyna. Kochani, my mamy takie pytanie, bo jesteśmy na pewno wszyscy jakoś tam remontowo doświadczeni, mniejsze, większe remonty, jakiś specjalista, budowlaniec na pewno u was na mieszkaniu czy w domu był. No i pytanie.
0: I teraz pytanie.
1: Pytanie.
0: Jaką można najtrudniejszą, najgorszą wiadomość od takiego budowlańca, remontowca, fachowca usłyszeć? Coś, co od razu sprawia, że stajemy na baczność. Co można takiego
1: ale
0: usłyszeć?
1: Ale także aż nas, wiecie, w trzewiach gdzieś tak, tam boli, że dreszcze po prostu, że wiecie, coś nam, życie nam przed oczami przelatuje niemalże.
0: Na przykład Mateusz, nasz realizator, podpowiedział takie jedno zdanie. Tu trzeba będzie dokupić.
1: To jest bolesne, z całą pewnością. Ale ja też mam pytanie w zasadzie do ekip budowlanych, bo wy wiecie, w którym momencie pojawia się ten największy grymas na twarzach waszych klientów.
0: Dzwonicie do klienta i już wiecie, że to będzie trudna
1: Albo
0: rozmowa.
1: Próbujecie mu to powiedzieć prosto w oczy. Co to takiego jest? Co boli ich najbardziej? Obie perspektywy mile widziane. Śmiało głosóweczki, śmiało SMS-y 3001. Także każda droga do nas jest otwarta.
0: I gadżety jakieś na pewno się znajdą dla was.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
14: A pranie też za ciebie wstawi?
15: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
14: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
15: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Kraków 96 i 7 FM.

0: gościem Sean Paul, Dua Lipa w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, 8:30 na zegarach. No i tego wam życzymy, żeby wam fachowcy nigdy nie ściemniali, chociaż wiadomo, różnie to bywa w życiu.
1: Broń Boże, co można najtrudniejszego, najmroczniejszego usłyszeć od fachowców, od ekipy remontowej? O to was pytaliśmy.
0: I wy nas zasypaliście przeróżnymi propozycjami z życia wziętymi, na przykład oko się przyzwyczaj.
1: Tu taka głosóweczka od Gniewka.
2: Moja żona to zawsze się denerwuje, jak mówię, tu się powiesi obrazek. No i tak w domu mamy Louvre.
0: No Gniewko, prawdziwy fachowiec, artysta przy sztuki, okazji. Tak. Ktoś nam jeszcze tutaj napisał, no zbiera się pod kaflami woda, ale nie wiem, gdzie ona wpływa.
1: Co tu mamy?
3: Ani, to nie było widać, pokiśmy nie rozebrali, no.
0: I wiesz, i wiadomo, że wtedy zapłacisz dużo więcej. Sam widok numeru telefonu fachowca, jak dzwoni, jak jest SMS po godzinach pracy, to najbardziej też przeraża, bo jemu się przypomniało, że coś tam jest nie do końca.
1: Jest z nami Sylwia na linii. Sylwia, halo, halo, co można najtrudniejszego od fachowca usłyszeć?
4: Ma pan kunę pod dachem.
0: To jest piękne, ale jednocześnie przerażające. Usłyszałaś kiedyś coś takiego w ogóle?
4: Nie, ale mam męża lekarza i jak on mi przyjdzie... Tak, jest szkoda inwestorów.
1: To nie takie... I co się z tą kuną robi?
4: No, ogólnie ona wraca, nie?
1: Aha.
0: Bo kuny są sprytne, to
4: nie,
0: fakt.
4: Gdzieś daleko nie wywiezie, ale no, to jest ciężkie, nie?
1: Trzeba się przyzwyczaić po prostu. Jest współlokator, miłe, puszyste zwierzątko. Oczywiście. Sylwia, gadżety RMF Max lecą do ciebie, a z nami męskie granie orkiestra. Nareszcie. Na maksa.

0: Ale Farben, René Miller z nóżki na nóżkę. I tak nam pięknie płynie ten poranek. 8:37 na zegarach, a u nas za chwilę będzie klimatycznie, bo pojawi się Graceland, ale będzie też nowość od Shimzy. To będą dobre afrohausy.
1: Aż mi zatkało troszeczkę.
0: Już się nie może doczekać.
1: Pani Natalio.
0: Obiecuję, będzie super.
1: A propos klimatu, to za chwilę sprawdzimy sobie, jaka będzie pogoda na resztę dnia. No i słuchajcie, w temacie kasy jeszcze zaraz będziemy mieć dla was przepis na łatwe zarobienie niemałych pieniędzy.
0: No i kochani, to brzmi jak bardzo dobry plan.
2: Max. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
17: Ostatni dzwonek i zabawa!
18: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Megapark Mateczny.
17: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
18: GoJump Megapark Mateczny. Rzemieślnicza 20G. Bilety na gojump.pl.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: Obiecywałam afrohausy i mamy afrohausy w RMF Max. Shimza Fire Fire to jest nasza gorąca muzyczna nowość.
1: Ale ogień zrobiła.
0: Ja
1: widziałem, jak Natalia naciskała ten przycisk, to tak po prostu z taką werwą, jak puszczała tę muzę. Słuchajcie, mówiliśmy o tym, że wakacje nad Bałtykiem będą tłoczne w tym roku, tak jakby w poprzednim nie były.
0: Ku zaskoczeniu wszystkich.
1: No ale słuchajcie, takie wakacje dla całej rodzinki nad Bałtykiem, fajnej miejscówce jakiejś, nie? I z wyżywieniem, i w ogóle, i z blisko plaży, za 25 tysięcy to starczy? Można za tyle kupić?
0: Czy? Myślę, że da radę. No, da jakąś radę. Tam smażoną rybkę, panierce też.
1: A na przykład
0: radę.
1: Taki przyzwoity, ja nie mówię nowy, ale taki przyzwoity samochód, żeby na te wakacje pojechać, za 25 tysięcy da się kupić?
0: Myślę, że się da.
1: Albo jakąś zagraniczną wycieczkę za 25 tysięcy. O.
0: Interesujące.
1: I jeszcze powrzucasz na Instagrama, a to jest bezcenne, jak tam powkurzasz znajomych.
0: Jak dostaniesz lajka od tych koleżanek i kolegów, tutaj chcesz zajść za skórę. Oczywiście, że tak.
1: A słuchajcie, 25 tysięcy złotych, jak słyszycie, starczy na niejedno marzenie. A dlaczego mówimy o tym? Dlatego, że tyle jest dzisiaj, nie kiedyś tam w grudniu, po południu, tylko dzisiaj do wygrania w RMF Max w zabawie szyfry do wygranej.
0: Dlatego polecamy, kochani, nie zwlekajcie już teraz, wchodźcie do naszej zabawy. SMS o treści Max za 3,69 wysyłacie na numer 7327, a polecamy zrobić to teraz, bo teraz każde wasze zgłoszenie pomnożymy razy, uwaga,
1: 999. Tak się kiedyś dzwoniło na pogotowie?
0: Nadal można dzwonić tak na pogotowie, ale właśnie tyle razy mnożymy każde wasze zgłoszenie, ale trzeba się spieszyć, bo to nie będzie trwało wiecznie, niestety.
1: Zróbcie to szybciej, niż po prostu błyskawicznie się karetka zbiera. 999 razy mnożymy wasze szanse, ale tylko przez najbliższych 10 minut. 25 tysięcy złotych czeka, więc wbijajcie na rmfmax.pl, tam paroma kliknięciami dołączycie do zabawy, albo 7327 i hasło MAX.

0: klasyki. Przed dziewiątą wjeżdżają idealnie, nakręcamy was pozytywnie na całą resztę dnia. To jeszcze wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A propos pozytywnych rzeczy, to za oknami słoneczko, piękna pogoda, a pod Moskwą płoną rafinerie. Od razu człowiek ma lepszy humor. Max.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
10: Szukasz mieszkania w Krakowie? Teraz jest idealny moment, żeby zobaczyć je na żywo. Już 19 i 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte osiedla Imbramowskiego i osiedla Mejera na Prątniku Białym. Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Opolskiej 112. Porozmawiaj z doradcą, sprawdź dostępne mieszkania i zobacz inwestycje podczas wizyty na budowie. Czekają na Ciebie promocje na wybrane mieszkania, rabaty na wykończenie oraz prezenty od naszych partnerów. 19-20 czerwca. Kraków, Opolska 112. Więcej informacji na stronie tdjestate.pl.
11: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
12: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
14: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
15: I po reklamie.

0: 18 czerwca, czwartek, jest godzina 9. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash i prognozę pogody. Flash o 9 zaczynamy od ukraińskiego ataku na Moskwę. Po raz kolejny płonie rafineria położona niespełna 15 kilometrów od Kremla. Nad dużą częścią Moskwy unosi się dym z płonących zakładów.
1: Rosyjskie władze podały, że przez dłuższy czas żołnierze dziś o poranku odpierali zmasowany atak roju dronów. Zestrzelić mieli 180 bezzałogowców. Wiadomo, że na pewno kilka dotarło do celu, a moskiewska rafineria Kapotnia zaspokaja 40% zapotrzebowania stołecznego obwodu na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze na potrzeby wojska.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
0: Sprawdzamy, jak w tej chwili jeździ się po Krakowie. O poranku stłuczki na ulicach Wielickiej i Stoczniowców. Uwaga na skrzyżowaniu Czarnowiejskiej i Alei Mickiewicza. Tam po wieczornej kolizji dwóch samochodów nadal nie działa sygnalizacja świetlna, która została uszkodzona. Ma zostać naprawiona przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym, ustalił nasz reporter. 13 ofert wpłynęło w przetargu GDDKiA na przygotowanie projektu rozbudowy o trzeci pas ruchu 24-kilometrowego odcinka autostrady A4 pomiędzy Dulową a Balnicami. Najniższa oferta wyniosła ponad 17 milionów złotych, najwyższa ponad 43 miliony.
3: Przez odcinek A4 pomiędzy Dulową a Balnicami przejeżdża dziennie 50 tysięcy samochodów. Stąd właśnie konieczność rozbudowy o trzeci pas i ten przetarg, wyjaśnia Kacper Michna z GDDKiA.
4: Zakończyliśmy przyjmowanie ofert od zainteresowanych firm i zaczynamy weryfikację dokumentów. A ta rozbudowa to oczywiście część prac, które wykonamy po zakończeniu koncesji dla odcinka autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami.
3: Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury, po zakończeniu umowy koncesji 15 marca 2027 roku autostrada przejdzie pod zarząd GDDKiA i przejazd nią stanie się bezpłatny.
0: Materiał przygotował nasz reporter Przemek Błaszczyk. Tradycyjne rytuały, wróżby, tańce przy ogniskach i śpiewy. W nocy z niedzieli na poniedziałek na Zakrzówku odbędą się obchody Nocy Kupały, czyli święta związanego z letnim przesileniem.
5: Noc Kupały to starożytne święto, które obchodzone było nie tylko przez Słowian, ale ogólnie przez wszystkie ludy, które istniały na ziemi, chociażby Stonehenge mamy, przecież to jest zabytek przedindoeuropejski, a jest przesilenie Słonica, tam było czczone, prawda? Ponieważ jest to najdłuższy dzień, najkrótsza noc, to jest magiczna noc i ona zawsze była przez Słowian obchodzona i nie tylko przez Słowian, przez ludy indoeuropejskie, przez ludy nieindoeuropejskie, w zasadzie wszędzie.
0: Wyjaśnia druid Mateusz Tomczyk, członek Rady Zakonu Zreformowanych Druidów Gaja Polska.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Czwartek w Krakowie minie pod znakiem przejściowych zachmurzeń, ale na szczęście bez opadów deszczu. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia całkiem przyjemne wartości, nawet 25 kresek. Wiatr powieje z zachodu, chwilami mocniej, ciśnienie wysokie. Pogoda powinna sprzyjać spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Noc ma być ciepła, 15 stopni, zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Od jutra prawdziwe lato, 28 stopni i dużo słońca.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. RMF Max.
6: Natalia, słuchaj, ja miałem 2 dni pracy, a czułem się, jakbym był na urlopie.
7: O, to była bardziej przygoda, słuchaj. To, co przeżyliśmy. To była przygoda w RMF Max. Bardzo wam dziękujemy, że byliście po drugiej stronie. No i kto wie, może się kiedyś jeszcze w tym składzie usłyszymy. Natalia Kawałek.
6: Dawid Miązek, dziękujemy wam bardzo. Andy Dust wjeżdża z Harrisem Zokaria, bo nie przestajemy dodawać wam energii.

0: naprawdę doskonałym rytmie hitów. Sam raz na lato wchodzimy w ten czwartek w RMF Max, a lato dzisiaj nie tylko prawie w kalendarzu, ale przede wszystkim w pogodzie. Ciepło i z dużą szansą na słońce. Tak wygląda pogodowo ten dzień. Asia Meus, dzień dobry. Zaczynamy byle do obiadu w RMF Max Kraków i do 13 newsy z naszej okolicy. Szansa na naprawdę duże pieniądze. No i oczywiście hity na maksa. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Zmiany cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się

0: Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Playlista Co zrobić dzień.
6: Niech się dzieje.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

pojawić się i zniknąć. Tak jak Houdini, to naprawdę dobry plan na czwartek. No zwłaszcza jeżeli czwartek na razie planujecie spędzić w pracy. W towarzystwie RMF Max te godziny do końca zmiany dzisiaj bardzo szybko będą uciekały, ale zanim, no to jeszcze porcja drogowych wiadomości prosto z Krakowa, bo jak zawsze o poranku dosyć dużo dzieje się na drogach. Najważniejsza sprawa to awaria sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Czarnowiejskiej i Alei Mickiewicza. Wczoraj wieczorem miał tam miejsce wypadek. Sygnalizacja została uszkodzona, no i służby już działają od rana, żeby to wszystko wróciło do normy, ale jeszcze możecie spodziewać się w tamtym rejonie utrudnień. Na szczęście w waszym głośniku ustawionym na RMF Max najbardziej uśmiechnięty muzycznie i nie tylko chłopak w polskim show biznesie, Wiktor Waligura, o miłości, a i trochę o pogodzie.

0: Shakira z mundialowym hymnem na antenie RMF Max, ale sportowe emocje trzeba na chwilę odłożyć na bok, zwłaszcza kiedy do gry wchodzą duże pieniądze. 25 tysięcy złotych. Na co tylko chcecie. No sami powiecie, że przed wakacjami to naprawdę brzmi jak bardzo dobra oferta. Tym lepsza, że za 2 godziny na antenie RMF Max podam Wam pierwszą cyfrę szyfru na dzisiaj. Pierwszą z 4 cyfr, które musicie odgadnąć, żeby otworzyć walizkę i wyciągnąć z niej 25 tysięcy złotych. Bądźcie blisko RMF Max, a w międzyczasie sprawdźcie, jak mnożymy Wasze szanse na www.rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Kraków przy ulicy Jasnogórskiej 60. Szczegóły u partnerów marki.
9: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
10: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
13: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
17: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
18: Czwartek w Krakowie minie pod znakiem przejściowych zachmurzeń, ale na szczęście bez opadów deszczu. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia całkiem przyjemne wartości, nawet 25 kresek. Wiatr powieje z zachodu, chwilami mocniej, ciśnienie wysokie. Pogoda powinna sprzyjać spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Noc ma być ciepła, 15 stopni, zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Od jutra prawdziwe lato. 28 stopni i dużo słońca.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

Taylor Swift przygotowuje się do wielkiego wesela. To będzie huczna impreza w samym środku Nowego Jorku, ale na razie jeszcze śpiewa w głośnikach RMF Max Kraków. A w byle do obiadu wróćmy jeszcze na moment do krakowskiej lokalnej polityki i do referendum, które jest ważne. Wczoraj sąd zdecydował, że oddala protest referendalny, który został złożony. Przeanalizował wszystkie dokumenty i nie dopatrzył się sąd żadnych nieprawidłowości w przebiegu referendum. Nie było złamania ciszy referendalnej, więc na ten moment przed nami kolejne wybory prezydenta miasta. Pytanie tylko kiedy, bo jak tak dalej pójdzie z tymi protestami, od których można się przecież odwoływać, a to wszystko trwa, więc nowe terminowe wyliczenia wskazują nawet na jesień. Max. A jeżeli to całe referendalne zamieszanie podniosło wam trochę w czwartek ciśnienie, to na uspokojenie zakochany Dawid Podsiadło. Oczywiście w RMF Max Kraków. Za chwilę 10:00, o 10:00 nowy flash i prognoza pogody.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
6: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na ziemię świętą. Tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
9: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną. Dostępne na bilety.krakowia.pl.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Kraków, ulica Zawiła 3.
17: I po reklamie.
18: No i mamy już 10. Co dzieje się w Krakowie? O tym już teraz w najświeższym fleszu Kinga Nega. Słuchacie RMF Max. Sejm zajmie się dziś rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów. Ten projekt wzbudza kontrowersje, bo przewiduje dopłaty do składek ZUS oraz wprowadzenie statusu artysty zawodowego.
19: Kluby koalicji rządowej mają poprzeć projekt, jednak wszyscy zapowiadają liczne poprawki do ustawy. Liczymy na współpracę z Pałacem Prezydenckim. To usłyszałem od wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli z Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko ustawie z pewnością będzie głosować opozycja.
20: To jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, można powiedzieć,
11: psuło budę.
19: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Podobną ustawę PiS składał w trakcie swoich rządów, jednak ostatecznie nie weszła ona w życie.
18: Tyle Kacper Wróblewski.
1: Słuchacie RMF Max Kraków.
18: Teraz ważne informacje dla kierowców. W sobotę o 15 otwarcie jezdni wschodniej ulicy Młyńskiej, a od kolejnego weekendu otwarcie jezdni zachodniej ulicy Lublańskiej. Ruch po tych arteriach nadal jednak będzie się odbywał po jednym pasie, zaznaczają drogowcy.
17: Otworzymy jezdnię wschodnią ulicy Młyńskiej. Planowane jest to w weekend. W międzyczasie jeszcze na rondzie Polsadu będą dwa etapy wykonywania warstw bitumicznych, tak aby w sposób bezpieczny można było to już uruchomić. Kolejną zmianą, która nastąpi i też będzie taką dość znaczącą, to będzie uruchomienie jezdni zachodniej ulicy Lublańskiej. Wykonane są już tam roboty bitumiczne. Natomiast ze względu na to, że to jednak dalej jest plac budowy, dalej mamy tą czasową organizację ruchu niedocelową, no to wymaga też takiej koordynacji, tak aby stopniowo dało się to otwierać.
18: Z kolei na ulicę Bohomolca i Jancarza samochody wrócą pod koniec sierpnia, dodaje Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gulermak. Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II rozpoczyna współpracę z Politechniką Opolską. Właśnie podpisano umowę dotyczącą wspólnych badań i wdrażania nowoczesnych metod rehabilitacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości. Technologie mają wspierać leczenie między innymi pacjentów z chorobami płuc, którzy zmagają się z dusznością i lękiem. To krok w stronę fizjoterapii XXI wieku i szansa na skuteczniejsze wsparcie pacjentów, podkreślają przedstawiciele obu instytucji. W niedzielę Wisłą popłyną sanie Królowej Śniegu i inne wymyślne konstrukcje. U ujścia Rudawy zaplanowano start tegorocznej wodnej masy krytycznej.
20: My dlatego tą wodną masę i tą masę krytyczną ludzi na rzece możemy organizować, no bo ta woda tak naprawdę stoi. I trochę nad tym ubolewamy, bo chcielibyśmy, aby ta rzeka płynęła, tak jak płynie w Warszawie.
21: Była czysta generalnie też.
20: Tak, tak, więc jakby nasze takie hasło przewodnie, wiecznie żywe, chcemy się kąpać, no jakby jest adekwatne do sytuacji.
18: Mówił Bartolomeo Koczenasz ze Składu Solnego. A dziś będzie już można legalnie kąpać się w Krakowie, gdzie o tym za godzinę. Już dzisiaj czeka nas całkiem przyjemny czwartek. Zdaniem synoptyków na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, będą pojawiać się rozpogodzenia, choć tych chmur na niebie również całkiem sporo, ale co ważne, w prognozach bez opadów deszczu. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie. Noc ma być ciepła, 15 stopni bez większych opadów, a od jutra bardzo ciepło i dużo słońca.
22: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
18: Kiedy mundial za oceanem, chociaż bez naszych, to i tak w kalendarzu na czwartek warto znaleźć miejsce na trochę sportowych, dobrych emocji. Dzisiaj nasi sąsiedzi będą się mierzyć na boisku. Czechy z Republiką Południowej Afryki, a późniejszym wieczorem Szwajcaria z Bośnią i Hercegowiną. Tak będzie dzisiaj grane w piłkę, a muzycznie w głośnikach RMF Max Kraków. Bausa i Magnetic w Byle do obiadu, czyli gramy to, co najbardziej lubicie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.

0: Day, baby. A może 25 tysięcy złotych na początek lata od RMF Max. Brzmi dobrze, prawda? No to skoro tak, to łapcie okazję, którą właśnie teraz dla Was przygotowaliśmy i wysyłajcie hasło MAX pod 7327 za 3,69 z VAT-em, bo właśnie teraz mnożymy Wasze szanse razy 1100. Jeden MAX wysłany pod 7327 to 1100 szans na dzisiejszy finał. W finale odbieracie telefon, zgadujecie szyfr do walizki i wyciągacie pieniądze. Tak się bawimy w RMF MAX. Zwiększcie swoje szanse. 1100 razy MAX. Niech leci teraz pod 7327.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Ten dzień dopala MAX.
22: Ale ogień!
21: RMF MAX. Kraków 96,7 FM.

Anima i Georgie w Byle do obiadu w RMF Max Kraków. A czwórka to jest nasza ulubiona trasa tutaj w Małopolsce. Nie dość, że drogo, to jeszcze zawsze korki i remonty. I chyba nic w tym temacie się nie zmieni. Chociaż oficjalnie w połowie marca przyszłego roku mają przestać być pobierane opłaty, czyli będzie za darmo, ale za to będzie jeszcze więcej remontów. Bo w planach, jak właśnie czytam, jest poszerzenie jednego z odcinków A4 o trzeci pas. No wszystko po to, żeby kierowcom jeździło się wygodniej, ale zanim będzie wygodniej, no to jak to przy poszerzeniach zwykle bywa, będzie dużo trudniej. Na szczęście na razie zbierane są oferty przetargowe, a ewentualne prace miałyby się rozpocząć dopiero w 2030 roku, a pewnie jeszcze będą jakieś opóźnienia, także może do tego czasu to już wynajdziemy, nie wiem, latające samochody. Albo będziemy dojeżdżać do pracy już tylko rowerem, albo prywatnym helikopterem, czego i sobie i wam życzę, albo ktoś wymyśli sposób remontowania dróg bez konieczności utrudniania życia kierowcom. No na coś trzeba liczyć.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę Hot Bands w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym, tego im życzymy, to Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: Wiemy, co jest ekstra.
15: Do tego się słucha.
16: Co jest hitem.
17: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
18: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
24: Już dzisiaj czeka nas całkiem przyjemny czwartek. Zdaniem synoptyków na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni. Zachmurzenie umiarkowane. Będą pojawiać się rozpogodzenia, choć tych chmur na niebie również całkiem sporo, ale co ważne, w prognozach bez opadów deszczu. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie. Noc ma być ciepła, 15 stopni, bez większych opadów, a od jutra bardzo ciepło i dużo słońca.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska.

Byle do obiadu w RMF Max Kraków. W ten weekend początek lata. No i tradycyjna noc kupały. Jest propozycja na niedzielę przy kopcu Wandy. Tam właśnie będzie można spotkać się nie tylko z tradycją, ale z naturą i taką pradawną kulturą słowiańską. Od 17 do 22 na kopcu Wandy strawa pod kopcem Wandy, czyli przywitanie lata. Noc kupały, czyli warsztaty, wykłady, korowód zwierząt, no i oczywiście tradycyjne wianki. Coś dla tych mniejszych i troszkę większych w niedzielę pod kopcem Wandy. Max. Jak pradawni Słowianie witali lato, dowiecie się w niedzielę. A jak robi to RMF Max, sprawdźcie teraz. Modelki!

0: czasie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Szukasz mieszkania w Krakowie? Teraz jest idealny moment, żeby zobaczyć je na żywo. Już 19 i 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte osiedla Imbramowskiego i osiedla Mejera na Prądniku Białym. Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Opolskiej 112. Porozmawiaj z doradcą, sprawdź dostępne mieszkania i zobacz inwestycje podczas wizyty na budowie. Czekają na Ciebie promocje na wybrane mieszkania, rabaty na wykończenie oraz prezenty od naszych partnerów. 19-20 czerwca. Kraków, Opolska 112. Więcej informacji na stronie tdjestate.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
2: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.
6: Słuchacie RMF Max Kraków na 96,7 FM. Jest 11. Kinga Nega. Zapraszam na flash. Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To efekt wspólnej akcji policji i ABW. Co wiadomo o zatrzymanym?
7: To mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, ma 36 lat i zatrzymano go dziś rano koło Warszawy, czyli ten mężczyzna po zabójstwie najpewniej nie wyjechał z Polski.
6: To był Krzysztof Zasada. Przypomnijmy, do zabójstwa Siemiona Skrepeckiego doszło w poniedziałek. W biały dzień na ulicy oddano do niego kilka strzałów. Rosjanin, artysta, performer, znany był z krytyki Władimira Putina.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Od 27 czerwca kierowców czekają zmiany na ulicy Tynieckiej. Rusza przebudowa przepustu przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa, a około 50-metrowy odcinek drogi zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. W czasie prac będą obowiązywać objazdy przez A4 i most Zwierzyniecki. Startuje sezon kąpieliskowy w Krakowie. Z wody od dziś można już oficjalnie korzystać na bagrach. Przemek Błaszczyk wie, gdzie jeszcze bezpiecznie można popływać.
8: Choć pogoda ostatnio nam nie dopisała, to na bagrach odważnych nie brakuje.
9: Tak, dokładnie. Idę się kąpać. Wszystkiego dobrego.
8: To tutaj, na bagrach właśnie, od dzisiaj pracę zaczynają ratownicy.
10: Dla mieszkańców super.
11: No na pewno będzie więcej osób z dziećmi.
8: Jeżeli chodzi o Zakrzówek, to ten nadal jest zamknięty. Czekam właśnie na ustalenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W rozwikłaniu zagadki zanieczyszczonej wody w basenach mają pomóc również naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do otwarcia Zakrzówka potrzebne są także dodatkowe badania sanepidu, no i zgoda tej jednostki. W przypadku Kryspinowa to kąpielisko oficjalnie zacznie funkcjonować 27 czerwca.
6: Z kolei jutro startuje sezon na odkrytym basenie Wandzianka przy Bulwarowej. Basen będzie otwarty codziennie od 10 do 19. Śmiało można planować kąpiele, bo od jutra w Krakowie słonecznie i bardzo ciepło, od 28 do 31 stopni, a szczegółowa prognoza pogody tuż po fleszu. Teraz krótka propozycja dla planujących swoją edukację. Przedsiębiorczość cyfrowa, marketing czy informatyka stosowana. Między innymi takie kierunki znalazły się w ofercie w SZIB-u w Krakowie. Uczelnia stawia na praktyczne kształcenie, małe grupy i zajęcia prowadzone przez ekspertów biznesu. Zbliża się najkrótsza noc roku. Jeżeli macie ochotę na wspólne świętowanie, rezerwujcie czas w niedzielę. Noc Kupały odbędzie się na Zakrzówku, zbiórka o 19.55 na końcu ulicy Twardowskiego. Co będzie się działo potem?
12: Otóż tak, zaczynamy od zbiórki. Po zbiórce udajemy się bardzo blisko na miejsce obrzędu. Będzie obrzęd, od tego zaczynamy, czyli jest około godzinny obrzęd, modlitwa.
6: A potem wróżby i zabawy przy ogniu, dodaje druid Mateusz Tomczyk. Warto przyjść w białym stroju. Jeżeli tęskniliście za bardzo ciepłymi dniami, no to mamy dobrą informację. Jutro 28 stopni w Krakowie, dużo słońca i błękitu, a w sobotę na termometrach 30 kresek. Dziś nie najgorzej, temperatura maksymalnie wzrośnie do 25 stopni, zachmurzenie przejściowe. Trochę chmur, trochę słońca, co ważne, bez większych opadów. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo dziś nie mają wpływu na nasze samopoczucie. W nocy na termometrach 15 kresek.
10: Jest czwartek, jest przed południem, jest przed weekendem i właśnie tego teraz wszyscy potrzebowaliśmy. Róbcie głośniej, bo wjeżdża prawdziwy hit na maksa.

Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.

0: Weekendem tego roku RMF Max dostarcza hity na maksa, a ktokolwiek na ten weekend zamawiał pogodę, to naprawdę dobrze się spisał, bo wszystkie mapy pokazują powyżej 30 stopni w naszej okolicy i dużo słońca. No oczywiście mogą się pojawić burze, żeby nam nie było za dobrze, ale i tak bierzemy taką opcję w ciemno. W temacie hitów na maksa nie zwalniamy tempa, za chwilę Anna na klapie i Supergirl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.

0: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
1: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Szukasz mieszkania w Krakowie? Teraz jest idealny moment, żeby zobaczyć je na żywo. Już 19 i 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte osiedla Imbramowskiego i osiedla Meyera na Prądniku Białym. Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Opolskiej 112. Porozmawiaj z doradcą, sprawdź dostępne mieszkania i zobacz inwestycje podczas wizyty na budowie. Czekają na Ciebie promocje na wybrane mieszkania, rabaty na wykończenie oraz prezenty od naszych partnerów. 19-20 czerwca. Kraków, Opolska 112. Więcej informacji na stronie tdjestate.pl.
13: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Kraków, ulica Armii Krajowej 17.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
17: I po reklamie.

Sobla w RMF Max Kraków kochamy nie tylko latem. Sobla kochamy przez cały rok, a latem szczególnie w Krakowie kochamy jedzenie i nasze targowiska, które w lecie zmieniają się w ogóle w zupełnie inny wymiar przyjemności. I to nie tylko kulinarnej. Plan na to lato na krakowskich targowiskach wygląda naprawdę imponująco, a najbliższe wydarzenie to już w najbliższą niedzielę. Stary Klepacz zaprasza na Art and Food Bazaar. Wiecie pewnie, co to jest, bo to cykliczna impreza. Będzie pysznie, będzie pięknie, będzie kreatywnie, będzie trochę sztuki, no i oczywiście cała masa fajnych ludzi, którzy tam przychodzą po to, żeby zjeść, wypić coś dobrego, no i spotkać się z innymi fajnymi ludźmi, bo tak to działa. Stary Klepacz w niedzielę zaprasza od 11:00.

0: Gorąca jak prognoza pogody na weekend, nowość w głośnikach RMF Max, Sorry Papi. A teraz gorące pieniądze, 25 tysięcy złotych mamy dla Was ukryte w walizce, do walizki prowadzi szyfr, trzeba szyfr odgadnąć, walizkę otworzyć i zabrać pieniądze. Bardzo proste, zwłaszcza, że teraz mnożymy Wasze szanse razy 900, każdy max wysłany pod 7327 za 3,69 zł to 900 szans na finał, a w finale 4 cyfry do zgadnięcia, pierwszą podaję już teraz, dzisiaj na początku szyfru cyfra 6. Teraz będzie już łatwiej, dlatego ślij max pod 7327, zgłoś się do zabawy i pomnóż swoje szanse razy 900.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To pewne, niskie ceny są

0: Pasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-dospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Buma zaprasza na dzień otwarty inwestycji Konrada 27. 20 czerwca od 9 do 15 masz okazję poznać inwestycje z bliska oraz skorzystać ze specjalnych rabatów dostępnych tylko tego dnia. To także szansa, by poznać nowoczesną inwestycję Strada Wybickiego i skorzystać z możliwości kupna mieszkania z szerokiej oferty. Zapraszamy! Bądź z nami 20 czerwca, ulica Konrada 27. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Buma zaprasza na dzień otwarty inwestycji Konrada 27. 20 czerwca od 9 do 15 masz okazję poznać inwestycje z bliska oraz skorzystać ze specjalnych rabatów dostępnych tylko tego dnia. To także szansa, by poznać nowoczesną inwestycję Strada Wybickiego i skorzystać z możliwości kupna mieszkania z szerokiej oferty. Zapraszamy! Bądź z nami 20 czerwca, ulica Konrada 27. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Sang-Yong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Jeżeli tęskniliście za bardzo ciepłymi dniami, no to mamy dobrą informację. Jutro 28 stopni w Krakowie, dużo słońca i błękitu, a w sobotę na termometrach 30 kresek. Dziś nie najgorzej. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 25 stopni, zachmurzenie przejściowe. Trochę chmur, trochę słońca, co ważne, bez większych opadów. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo dziś nie mają wpływu na nasze samopoczucie. W nocy na termometrach 15 kresek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Sang-Yong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288. Hity!

Dźwiękiem jesteśmy coraz bliżej pierwszego gorącego weekendu tego lata i to jest dobre tempo, żeby do tej 12 powoli dobijać. Słuchacie Byle do obiadu w RMF Max Kraków, a skoro to będzie pierwszy gorący, pogodny, naprawdę ciepły weekend, to może wybierzecie się nad wodę. Tym bardziej, że opcji w mieście coraz więcej. Od dzisiaj rusza sezon kąpielowy na bagrach, a od jutra do tego miejsca dołącza jeszcze odkryty basen Wandzianka. Wandzianka zaraz obok Zalewu Nowochódzkiego, dostępna od jutra. Cały czas czekamy jeszcze na decyzję sanepidu dotyczącą Zakrzówka. Tutaj cały czas trwają badania. Jeszcze nie wiadomo, kiedy tam też będzie można zamoczyć nogi. Weekend nad wodą to jest naprawdę dobry pomysł na start lata, pod warunkiem, że zabierzecie ze sobą RMF Max, bo to my dostarczamy wakacyjne hity.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Kraków przy ulicy Jasnogórskiej 60. Szczegóły u partnerów marki.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: godzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Dokładnie w południe czas na najświeższy flash w RMF Max. Kraków, Kinga Nega, cały czas z wami. 8903 zł brutto, tyle przeciętnie zarabialiśmy w ubiegłym roku. To niecałe 6400 zł na rękę, wyliczył GUS. W niektórych branżach zarabia się jednak dużo mniej.
5: O kilkadziesiąt procent zarobki niższe od średniej zobaczymy na przykład w hotelarstwie i gastronomii. Tam średnia arytmetyczna płac to 5990 zł, czyli na rękę 4400 zł. Liderem wśród branż nadal informacja i komunikacja, czyli na przykład branża IT. Prawie 14 700 zł brutto. Największy procentowy wzrost zanotowała opieka zdrowotna, 14% w górę.
4: A dane GUS przeanalizował Igor Skrzypek.
6: Słuchacie RMF Max Kraków.
4: Przed nami kolejne zmiany w organizacji ruchu związane z budową szybkiego tram. Waju do Mistrzejowic. Tym razem będą dotyczyć ulicy Młyńskiej. W sobotę otwarcie wschodniej jezdni.
7: Mamy właśnie ulicę Młyńską, gdzie uruchomimy drugą jezdnię i ulicę Lublańską, jezdnię zachodnią. Planujemy otworzyć w tym tygodniu, ostatnim tygodniu roku szkolnego. Tutaj termin podamy jeszcze szczegółowo. Natomiast to, co się dzieje teraz najbardziej takie istotne i newralgiczne na północy naszego odcinka, czyli mowa o ulicy Bohomolca i Jancarza, to począwszy od piątku po Bożym Ciele zamknęliśmy dla ruchu ogólnego odcinek ulicy Jancarza. Tam trwają prace przy wymianie podbudów, wzmocnieniu podłoża. W najbliższych dniach powstanie tam warstwa bitumiczna.
4: Mówił Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gulermak. Jest szansa na dodatkowy parking przy Stadionie Wisły. Zarząd Infrastruktury Sportowej szuka operatora parkingu znajdującego się dzisiaj od strony Alei 3 Maja. Zainteresowani mogą zgłaszać się do 17 lipca. O szczegółach Przemek Błaszczyk.
8: Przy Alei 3 Maja mamy już płatny parking, na pewno kojarzycie. Podjeżdżamy, płacimy i pan otwiera nam szlabanik. Teraz urzędnicy chcą wynająć plac za ogrodzeniem, bliżej Wisły. Najprawdopodobniej wjazd na niego mielibyśmy nieco dalej, ale również od strony 3 Maja, przyznaje Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
9: Zadaniem operatora ma być nie tylko stworzenie całego systemu parkingowego, systemu poboru opłat, ale również bieżące utrzymanie infrastruktury.
8: Nowe miejsce ma działać całodobowo przez 7 dni w tygodniu, nie licząc dni imprezowych odbywających się na stadionie.
4: To na razie tylko założenia, szczegóły poznamy po rozstrzygniętym przetargu. Budujcie tratwy, szykujcie łódki, pontony i kajaki. Na zakończenie o wodnej masie krytycznej, to wydarzenie już w niedzielę.
10: Zbiórka pod klasztorem Norbertanek na Salwatorze o godzinie 12:00, także łapcie co macie pływającego w domu, kajaki, pontony, supy i dołączajcie.
4: A zapraszał Bartolomeo Koczenasz ze Składu Solnego. Dzisiaj w Krakowie na niebie sporo chmur, ale pojawiają się również przejaśnienia. Całkiem ciepło, temperatura maksymalnie wzrośnie do 25 stopni, a to dopiero początek naprawdę ciepłych dni, bo jutro i w sobotę na termometrach okolice 30. W prognozach bez większych opadów warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni, chwilami poczujemy silniejsze podmuchy, a noc ma być ciepła, na termometrach 15 kresek.
11: Czwartek po 12, czyli oficjalnie i bez wyrzutów sumienia zaczynamy odliczanie do piątku. Asia Meus, witajcie, podrzucamy kolejne hity na maksa, róbcie głośniej.

0: Salon optyczny Okularium w Hrubieszowie po wielkiej metamorfozie już otwarty. Z tej okazji mega promocja. Druga para okularów za złotówkę. Wow! Umów bezpłatną wizytę telefonicznie lub na okularium.pl. Nowe wnętrze, nowa energia, ten sam profesjonalizm. Zapraszamy! Optyk Okularium, Hrubieszów, ulica Narutowicza 31.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
2: Bardzo lubimy w RMF Max podrzucać wam takie świeże propozycje, zwłaszcza jeżeli brzmią tak dobrze jak ten numer Talk to You i Another 45 Ultra. To jeszcze w głośnikach, ale bardzo lubimy powracać też razem z wami do numerów, które kochacie, i to już od jakiegoś czasu. 50 Cent i Candy Shop to zdecydowanie jest właśnie taki numer. Róbcie głośniej i powspominajmy sobie razem.

0: Amina Mina, to na pewno w jakimś języku musi znaczyć mega radość. A taką mega radość mogą wam przynieść pieniądze. Duże pieniądze. 25 tysięcy złotych do wygrania w naszej zabawie szyfr do wygranej. No i mnożymy właśnie teraz wasze szanse, bo uwielbiamy dawać wam takie okazje. Takie okazje, które po prostu się opłacają. Jeden SMS, jeden max wysłany pod 7327. To teraz jest 1230 szans na finał. Super ekstra propozycja. Najlepsza szansa na to, żeby wejść do tej zabawy jest właśnie teraz. Więc ślemy max pod 7327.
1: Max. Reklama.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegół w salonach i na Renault.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
11: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
12: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Hit na ma.

można i tak o miłości. Gibbs, Kukon i Jonathan w Byle do obiadu w RMF Max Kraków. Jutro w mieście będzie bity wyjątkowy rekord. Sprawa jest ważna, bo chodzi o nasze serce. I to właśnie jutro w Parku Jordana próba ustanowienia nowego rekordu Polski w największej liczbie osób, które w tym samym czasie będą sobie mierzyć ciśnienie tętnicze. Wystarczy przyjść, założyć sobie na ramię ten specjalny rękaw, wcisnąć guzik, no i od 14 mierzyć to ciśnienie. Pobicie tego rekordu to jest tylko dodatek, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby nauczyć mieszkańców Krakowa, jak ważne jest to badanie, no i jak ważne jest dbanie codziennie o swoje serce. Jeden moment, jeden rytm, takie piękne hasło spaja całą tą akcję w jedno. Pójdźcie, sprawdźcie, a może przy okazji przyczynicie się do pobicia rekordu w Parku Jordana.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Zapowiedzcie na taki klimat o poranku.
2: Legia Warszawa wystartowała jako pierwszy klub w Polsce z własną siecią telefonii komórkowej. Nazywa się Legia Mobile. Aha. Każdy gol Legii daje dodatkowy gigabajt internetu na przykład. Ciekawa rzecz.
3: Przepraszam, bo ja nie do końca śledzę, to się kalkuluje, czy...
2: No jeżeli forma Legii będzie taka jak w ubiegłym sezonie, to kibice raczej wyniki będą sprawdzać na telegazecie.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon,
16: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
22: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
23: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
24: Mama była smutna i zmęczona.
22: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Dzisiaj w Krakowie na niebie sporo chmur, ale pojawiają się również przejaśnienia. Całkiem ciepło, temperatura maksymalnie wzrośnie do 25 stopni, a to dopiero początek naprawdę ciepłych dni, bo jutro i w sobotę na termometrach okolice 30. W prognozach bez większych opadów warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni chwilami poczujemy silniejsze podmuchy, a noc ma być ciepła na termometrach 15 kresek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting.

0: to yeah od Swedish House Mafii. To jest mniej więcej takie samo yeah, jakie będzie się niosło przez Kraków dzisiaj po 17, jak już wszyscy wyjdziemy z pracy. Na razie dobijamy do 13, ale zanim flash i prognoza pogody u nas w RMF Max, to jeszcze ważne przypomnienie dla wszystkich właścicieli kotów oraz psów. Miasto ma taki specjalny program, w ramach którego można swojego kota albo psa oznakować, czyli wszczepić mu taki mały chip i dzięki temu już zawsze będzie wiadomo, kto jest właścicielem tego pupila i z kim w razie czego się należy skontaktować. Wystarczy być mieszkańcem Krakowa, mieć książeczkę zdrowia z podstawowymi danymi swojego przyjaciela, no i zgłosić się do Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza w Urzędzie Miasta. Można to także zrobić elektronicznie. Dbajmy o swoich czworonożnych przyjaciół, zwłaszcza, że sezon letni, czyli sezon ucieczek, na dobre się rozkręca. Asia Meus, dzięki za dzisiaj, słyszymy się w RMF Max, a ode mnie jeszcze na koniec Fukaj Wiwka i Enklawa.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
5: Harmonizer.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
9: Ostatni dzwonek i zabawa!
10: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Megapark Mateczny.
9: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
10: GoJump Megapark Mateczny. Rzemieślnicza 20G. Bilety na gojump.pl.
11: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Z przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Kraków, ulica Zawiła 3.
5: I po reklamie.
6: Mamy godzinę 13, czas na pierwszy popołudniowy flash w RMF Max Kraków. Kinga Nyga, startujemy. Już 48 drużyn rozegrało pierwsze mecze mundialu. Pora na drugą kolejkę fazy grupowej. Otworzy ją mecz Czech z RPA, dwóch drużyn, które na koncie na razie mają po jednej porażce. Wojciech Marczyk przed starciem z afrykańską drużyną rozmawiał z czeskim piłkarzem Górnika Zabrze, Lukasem Sadlikiem.
7: Mamy duże szanse, możemy wygrać.
8: To jest wasza szansa, bo patrząc na te RPA, to oni bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, mnóstwo błędów.
7: No tak, to ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzia, że to nasza szansa.
6: Początek meczu Czechów z RPA o godzinie 18.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Krakowskie służby przygotowane do sezonu letniego. Dosłownie przed chwilą strażacy, policjanci, strażnicy miejscy i ratownicy WOPR zakończyli 3-dniowe warsztaty z ratownictwa wodnego, a ćwiczono wspólne procedury i bezpieczną ewakuację osób z wody. Szkolenie obejmowało też udzielanie pierwszej pomocy i działania do czasu przyjazdu zespołów medycznych. 13 firm jest zainteresowanych przygotowaniem projektu rozbudowy A4 pomiędzy Dulową a Balicami. Najniższa złożona oferta opiewa na ponad 17 milionów złotych, a najwyższa na ponad 43 miliony.
9: Przez odcinek A4 pomiędzy Dulową a Balicami przejeżdża dziennie 50 tysięcy samochodów. Stąd właśnie konieczność rozbudowy o trzeci pas i ten przetarg, wyjaśnia Kacper Michna z GDDKiA.
10: Zakończyliśmy przyjmowanie ofert od zainteresowanych firm i zaczynamy weryfikację dokumentów. A ta rozbudowa to oczywiście część prac, które wykonamy po zakończeniu koncesji dla odcinka autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami.
9: Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury, po zakończeniu umowy koncesji 15 marca 2027 roku autostrada przejdzie pod zarząd GDDKiA i przejazd nią stanie się bezpłatny.
6: Tematem zajął się Przemek Błaszczyk. To będzie magiczna noc. W niedzielę na Zakrzówku obchody dawnego słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem. Zbiórka o 19.55 na końcu ulicy Twardowskiego. Noc kupały rozpocznie się od obrzędu.
11: Nie jest obowiązkowy. Jeśli chcecie przyjść, tylko popatrzeć, zobaczyć, jak to wygląda, to też można, prawda? Obserwatorzy nam nie przeszkadzają. No cóż, modlimy się o życie, o urodzaj, o to, żeby ten ogień, który jest symbolem tego święta, bo to jest święto też ogniste bardzo, no bo święto słońca, prawda? Słońce to ogień, więc generalnie będziemy się modlić o to, żeby słońce nam błogosławiło przez cały rok, bo to jest dzień, w którym słońce najbardziej błogosławi, króluje na niebie.
6: Mówił druid Mateusz Tomczek. I na koniec krótka propozycja dla miłośników kina pod gołym niebem. Jutro seans w Miechowie w parku przy Konopnickiej. Pojawiają się przejaśnienia i słoneczne akcenty na krakowskim niebie, ale chmur dzisiaj dużo. Zdaniem synoptyków do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Niewykluczone lokalne opady deszczu, gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Ciepło dziś na termometrach do 25 stopni. Noc również ma być ciepła, 15 kresek, a od jutra naprawdę wysoka temperatura. W piątek 29 stopni, w sobotę nawet 31 kresek.
12: Jak pogoda nie pomaga, to my to zrobimy w czwartek. Hello!
13: A wystarczy uświadomić sobie, że do weekendu jest bliżej niż do ostatniego poniedziałku.
12: To jest to, co trzyma przy życiu wszystkich. Anka i Fioła, witajcie po 13.
13: Masa hitów i kasa do wygrania, to mamy dla was w RMF Max. RMF Max.
12: Za momencik Rose i Apathé będą nakręcać, ale w nawiązaniu do weekendu idealnie się składa.
13: Odliczamy z Bledką. 2 dni.

szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Coś dla fanów azjatyckich brzmień. W końcu to Rose i Bruno Mars za nami. No a kto lubi azjatycką kuchnię, ten dziś świętuje. Mamy dzień sushi w kalendarzu.
1: Także rolo dzisiaj, ale w trochę innym wydaniu. Rolo z algą.
0: Takie luksusowe, wiecie. W cenie steka, ryż i surowa ryba. To jest właśnie to.
1: Ale można też sushi w polskim wydaniu, czyli gołąbki.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Ostatni dzwonek i zabawa!
10: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Megapark Mateczny.
9: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
10: GoJump Megapark Mateczny. Rzemieślnicza 20G. Bilety na gojump.pl.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurczybłydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko.

0: Kaufland.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt

0: Dobrze nakręca ten czwartek. To Galaxy, Kungs i Tenno Lewis London w RMF Max.
1: London to chyba nie spał tej nocy, bo Anglia pokonała Chorwację na mundialu. Zresztą ten mundial pełen jest rekordów. I dzisiaj zapraszamy do zabawy. Mamy dla was gadżety. Jeżeli pochwalicie się jednym ze swoich rekordów w głosówce na Messengerze.
0: Może macie jakąś rekordową ilość kroków zrobionych, które wam naliczył telefon. Albo zdobytych szczytów na przykład.
1: Dowolny wasz rekord. Może w ilości podbić piłki albo zjedzonych jaj. Nagrajcie głosówkę, wybierzcie jeden ze swoich rekordów. Nagrajcie ją na Messengerze, podrzućcie do nas, a za najfajniejsze będziemy dawać zestawy gadżetów.
0: Czekamy na wasze głosówki, a w głośnikach teraz pauza.

0: biegacie w ten czwartek, to dostosujcie tempo do tego kawałka. Będzie dobrze. Sombr, Back to Friends za nami w RMF Max. A jeśli wciąż snujecie plany na nietuzinkowy urlop tego lata, słuchajcie, można kimnąć się w prywatnym odrzutowcu Pablo Escobara.
1: Nie wiem, jak to działa na sen, ale za chwileczkę szczegóły, bo jestem bardzo ciekawa. Zostańcie, wcześniej prognoza pogody. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl.
9: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na ziemię świętą. Tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
10: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną. Dostępne na bilety.krakowia.pl.
11: Szukasz mieszkania w Krakowie? Teraz jest idealny moment, żeby zobaczyć je na żywo. Już 19 i 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte osiedla Imbramowskiego i osiedla Meyera na Prądniku Białym. Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Opolskiej 112. Porozmawiaj z doradcą, sprawdź dostępne mieszkania i zobacz inwestycje podczas wizyty na budowie. Czekają na Ciebie promocje na wybrane mieszkania, rabaty na wykończenie oraz prezenty od naszych partnerów. 19-20 czerwca. Kraków, Opolska 112. Więcej informacji na stronie tdjestate.pl.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
14: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
15: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
16: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
17: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Pojawiają się przejaśnienia i słoneczne akcenty na krakowskim niebie, ale chmur dzisiaj dużo. Zdaniem synoptyków do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Niewykluczone lokalne opady deszczu, gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Ciepło dziś na termometrach do 25 stopni. Noc również ma być ciepła, 15 kresek, a od jutra jutra naprawdę wysoka temperatura. W piątek 29 stopni, w sobotę nawet 31 kresek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by Sang-Yong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Ten kawałek tak działa. Od razu człowiek ma ochotę na jakiś weekendowy trip. Tame Impala w RMF Max. A to może być jedna z ciekawszych opcji na taki trip. Były prywatny odrzutowiec, należący niegdyś do Pablo Escobara, teraz jest do wynajęcia. Można się przespać w nim na Airbnb. $880 płacisz za noc.
1: Oho.
0: W odrzutowcu Pablo.
1: No nie mało, ale przypominam, jest u nas też dużo pieniędzy do wygrania, więc jakbyście chcieli chociaż nie latać, ale przespać się w odrzutowcu, w takim, po którym trzeba pewnie buty mocno wycierać, nie? Bo tam wszędzie pełno.
0: Ja nie wiem, czy spanie w tym odrzutowcu w ogóle jest możliwe.
1: Tam powietrze się unosi wszystko.
0: Ale na takie oryginalne weekendowe bądź wakacyjne plany też mamy dla was kasę. 25 tysięcy jest w naszej walizce, żebyście wy potem mogli spakować swoje.
1: Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327-0369 z VAT-em. Tak wchodzicie do naszej zabawy, w której dzisiaj wystarczy otworzyć naszą walizkę z pieniędzmi, żeby dostać je wszystkie. 25 tysięcy. Wszystko wyjmujemy i wam oddajemy.
0: Działaj teraz. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać MAXa.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
6: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd. 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl. HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przece...
1: Powiedział smartfon Play, bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 7...
1: Tankuj w Eleclerc Słupsk z kartą bonus, a zyskasz realne oszczędności. Za minimum 35 litrów paliwa 4-litrowy płyn do spryskiwaczy Tech 9 masz za 1 zł, a 5 groszy za każdy litr wróci na Twoje konto bonus. Tankuj z nami!

0: MG. Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
1: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za...
2: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bez

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A
1: już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji militariów i staroci. Kup, sprzedaj, zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
2: Przyjadą między innymi ponad 100-letni wagon z Wrocławia i prototyp z Warszawy. W zamian Kraków wypożyczył swoje tramwaje.
3: Gdzie będzie można zobaczyć te tramwaje?
4: Już od tej niedzieli będą na krakowskiej linii muzealnej, a wszystkie naraz wyjadą w przyszłą niedzielę, 28 czerwca. Będzie wielka parada tramwajów, 30 i zabytkowych, i współczesnych. Przeparaduje, jak to mówi nazwa parada, przez ulice naszego miasta, oczywiście z pasażerami.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Sick to Britney Spears w RMF Max. No ten dzień nie może być lepszy.
1: Nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Tak? To potrzymaj mi Britney.
0: Puść te Britney, free Britney, okej? Okay? Nie trzymamy Britney. Britney już jest wolna.
2: Dobrze.
0: Britney jest wolna, ale takich bangerów jeszcze mamy dla was bardzo dużo, więc warto być z RMF Max. No i bądźcie też z nami aktywnie, dajcie znać, jaki był wasz ostatni zakup, bo dzisiaj to nas bardzo ciekawi.
2: I znowu będzie piosenka i znowu ją wszyscy usłyszycie i wszyscy, którzy też dołożą się do niej, pisząc do nas, co ostatnio kupili, dostaną ją później na priv, na Messengerze, więc zapraszamy serdecznie do zabawy, a tą piosenkę osobiście tymi ręcyma napiszemy ja i Justyna.
0: Tymi ręcyma ja i Justyna. Czy możemy tak mówić codziennie teraz już?
2: Tak.
0: Super, podoba mi się. Wiktor Waligura teraz w RMF Max.

0: Loki Kali, 2 RMF Max, to numer Dive Into Me. Ja tylko tak szybciutko przypomnę, że na Messengerze czekamy na wasze ostatnie zakupy. Dajcie znać, co kupiliście, my z tego za chwilę napiszemy piosenkę, a tymczasem przenosimy się, słuchajcie, do Bostonu. Mundial trwa i okazuje się, że szkoccy fani dokonali rzeczy nieprawdopodobnej.
1: Ach ci Szkoci, to jest...
0: W barach brakło piwa.
1: Piękny
0: w całym
1: naród.
0: Bostonie. Piękny naród. No, podobno w kilka dni, słuchajcie, po prostu Boston potroił obrót piwa z poziomu Dnia Świętego Patryka, który był w marcu. Wtedy wiadomo, że się do pubów chodzi także w Stanach, ale takich rzeczy to jeszcze nie widzieli.
1: W Bostonie brakło piwa. Czy ktoś się przejmuje tym, że ledwo co minęła pierwsza kolejka fazy grupowej? Nie Szkoci. Max.
2: Reklama. Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
7: A pranie też za ciebie wstawi?
8: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
7: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
8: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
12: I po reklamie.

0: Timbaland w RMF Max. Tak się gra o tej porze, a jak się gra na mundialu, to sprawdzi Krzysiu Chwaliński. Dzień dobry.
1: Jestem, cześć.
2: Wreszcie, bo ja już głodny jestem tych informacji, głodny jestem tych emocji. Co będzie się działo i co już się działo, o tym wszystkim się dowiemy. Mistrzowski flash sportowy, dajcie koniecznie głośniej, to jest RMF Max.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Zatem za niespełna już pół godziny początek meczu Czechy RPA, to spotkanie rozpocznie drugą kolejkę fazy grupowej na Mistrzostwach Świata. Obie reprezentacje przegrały swoje pierwsze starcia. Republika Południowej Afryki z Meksykiem, a nasi sąsiedzi z Koreą Południową. Dziś Czesi liczą na 3 punkty.
4: Duże szanse, możemy wygrać.
5: To jest wasza szansa, bo patrząc na te RPA, to oni bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, no mnóstwo błędów.
4: No tak, to ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to nasza szansa.
1: Mówił w rozmowie z Wojciechem Marczykiem czeski piłkarz Górnika Zabrze Lukas Sadilak. Mecz o godzinie 18:00, o 21:00 w grupie B Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Teraz jeszcze siatkówka. Polki w meczu Ligi Narodów rozgrywanym w Bangkoku pokonały dzisiaj Ukrainki 3-1. Jest radość, bo to nie było łatwe starcie.
6: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć, bo wydaje mi się, że to jest bardzo mocno budujące dla naszego zespołu. Tak naprawdę w tym sezonie nie będzie łatwych spotkań i zdajemy sobie z tego sprawę, więc staramy się do każdego spotkania podejść z bardzo dużą mobilizacją, koncentracją.
1: Mówiła rozgrywająca Alicja Grabka.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka z działkowym projektem Enklawa to numer Chcę więcej i chcemy tego więcej w RMF Max. Dobrze brzmi.
1: Dobrą działkę nam tutaj wykroili i sprzedali w RMF Max za 22 minuty 18 i my za chwileczkę jeszcze podsuniemy wam prognozę pogody, żeby było wiadomo, czy na tej działce to bardziej kalosz, czy jednak sandał.
0: Tak jest, a potem będzie piosenka o tym, co sobie ostatnio kupiliście, więc warto zostać z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Lepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne bity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Bitechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
9: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
10: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, daje
12: masz. Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
15: Szukasz mieszkania w Krakowie? Teraz jest idealny moment, żeby zobaczyć je na żywo. Już 19 i 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte osiedla Imbramowskiego i osiedla Mejera na Prądniku Białym. Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Opolskiej 112. Porozmawiaj z doradcą, sprawdź dostępne mieszkania i zobacz inwestycje podczas wizyty na budowie. Czekają na ciebie promocje na wybrane mieszkania, rabaty na wykończenie oraz prezenty od naszych partnerów. 19-20 czerwca. Kraków, Opolska 112. Więcej informacji na stronie tdjestate.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Przed nami naprawdę ciepła noc. Zdaniem synoptyków temperatura zatrzyma się w okolicach 16 kreski. Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, lokalnie może zagrzmieć. Niewykluczone są też słabe opady. Warunki biometeo mają niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. A od jutra zdecydowane ocieplenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, bez opadów. Sobota słoneczna i upalna.

0: Beautiful to Anima i Georgie Fair, MFMAX i równie beautiful piosenka o tym, co sobie dzisiaj kupiliście. Teraz będzie.
1: Song about what you buy.
0: Yes, bo podsyłaliście takie odpowiedzi na Messengerze RMF Max, a my napisaliśmy piosenkę. Oto ona.

0: Dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam wszystkich. Słucham sobie RMF-kę, Max. Dziękuję. Pozdrawiam.
1: RMF Max.

0: Moje ulubione zwierzę na świecie to są foki i Dua Lipy.
1: To co robią?
0: Dokładnie.
1: Fajne
0: te
1: są. I to jest nadal mój absolutnie ulubiony numer Dua Lipy. Może jak wyda coś nowego, to się zmieni, ale póki co Don't Start Now, absolutnie najlepszy jej kawałek.
0: Dua
1: tak
0: Lipa
1: gramy.
0: And the Focus.
1: Yes. A za chwilę już 18, ważne wiadomości we Fleszu i kanał nadawczy w RMF Max. Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.

0: Otwórz z nami imprezowe lato. Już w tę sobotę w Energy 2000 Przytkowice.
1: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już

0: Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Buma zaprasza na Dzień Otwarty Inwestycji Konrada 27. 20 czerwca od 9 do 15 masz okazję poznać inwestycje z bliska oraz skorzystać ze specjalnych rabatów dostępnych tylko tego dnia. To także szansa, by poznać nowoczesną inwestycję Strada Wybickiego i skorzystać z możliwości kupna mieszkania z szerokiej oferty. Zapraszamy! Bądź z nami 20 czerwca, ulica Konrada 27. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Wielosztuki w RTV

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Tak działa Max.
3: W aucie.

0: Słuchacie RMF Max Kraków na 96,7 FM. Kinga Nega. Czas na flash. Jest szansa na dodatkowy parking przy Stadionie Wisły. Zarząd Infrastruktury Sportowej szuka operatora parkingu znajdującego się dzisiaj od strony Alei 3 Maja. Zainteresowani mogą zgłaszać się do 17 lipca. A więcej na ten temat wie nasz reporter Przemek Błaszczyk.
1: Przy Alei 3 Maja mamy już płatny parking, na pewno kojarzycie. Podjeżdżamy, płacimy i pan otwiera nam szlabanik. Teraz urzędnicy chcą wynająć plac za ogrodzeniem, bliżej Wisły. Najprawdopodobniej wjazd na niego mielibyśmy nieco dalej, ale również od strony 3 maja, przyznaje Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
2: Zadaniem operatora ma być nie tylko stworzenie całego systemu parkingowego, systemu poboru opłat, ale również bieżące utrzymanie infrastruktury.
1: Nowe miejsce ma działać całodobowo przez 7 dni w tygodniu, nie licząc dni imprezowych odbywających się na stadionie.
0: To na razie tylko założenia. Szczegóły poznamy po rozstrzygniętym przetargu. Wtedy też dowiemy się, kiedy parking mógłby zacząć funkcjonować. Od 27 czerwca dodatkowe utrudnienia w rejonie budowanego terminala autobusowego i parkingu Park & Ride w Bronowicach. Wyłączone zostaną dwie łącznice. Jadąc Balicką, nie zjedziemy na Armii Krajowej w kierunku ulicy Zarzecze. Musimy przejechać wiaduktem i skręcić w kierunku ronda Ofiar Katynia i tu czeka nas zawrotka. Podobna sytuacja dotyczyć będzie kierowców jadących Bronowicką. Utrudnienia na łącznicach potrwają do końca lipca, ale sytuacja powtórzy się jeszcze z łącznicą wschodnią, tą od strony ulicy Bronowickiej. Drogowcy planują zamknąć ją całkowicie na dodatkowe 2 tygodnie. W niedzielę Wisłą popłyną sanie królowej śniegu, ale i inne wymyślne konstrukcje. U ujścia Rudawy zaplanowano start tegorocznej wodnej masy krytycznej.
3: My dlatego tą wodną masę i tą masę krytyczną ludzi na rzece możemy organizować, no bo ta woda tak naprawdę stoi. I trochę nad tym ubolewamy, bo chcielibyśmy, aby ta rzeka płynęła. Tak jak płynie w Warszawie.
4: Była czysta generalnie też.
3: Tak, tak. Więc jakby nasze takie hasło przewodnie, wiecznie żywe, chcemy się kąpać, no jakby jest adekwatne do sytuacji. Mam nadzieję, że pewnego lata będziemy mogli tak naprawdę po piaseczku zejść sobie brzegiem rzeki, no ale nie wiadomo, czy się tego doczekamy. No w Warszawie to się dzieje.
0: Podkreśla Bartolomeo Koczenasz z Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka ze Składu Solnego. A zbiórka w niedzielę o 12 przy ujściu rzeki Rudawy przy ulicy Kościuszki. Start o 13. Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Świętego Jana Pawła II rozpoczyna współpracę z Politechniką Opolską. Podpisano umowę dotyczącą wspólnych badań i wdrażania nowoczesnych metod rehabilitacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości.
5: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
0: Dobre informacje dla osób, które lubią naprawdę wysokie wartości na termometrach. Od jutra zdecydowane ocieplenie w Krakowie. W piątek na termometrach 29 stopni, zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, ale słońce również będzie się pojawiać, a w sobotę mnóstwo błękitu, prawie bezchmurne niebo, no i bardzo ciepło, nawet 30-31 kresek. W nocy 16 stopni, zachmurzenie umiarkowane, jeśli pokropi, to słabo i przelotnie.

0: No i proszę, 4 minuty po 18, a co tutaj się znalazło? Proszę bardzo, 2 bilety jeszcze na strefę 57 sobotnią.
1: A co to takiego? Zostawiliśmy sobie specjalnie na dzisiaj, żeby wam jeszcze tak przedweekendowo w czwartek wieczorem dorzucić coś ekstra, taką wisieneczkę. Taką porzeczkę, poziomkę.
0: Poziomkę, bo poziomki teraz drogie. A te bilety też tanie nie są, a wy je możecie mieć za darmo w RMF Max. To znaczy, no nie za darmo, za konkurs. Ale o szczegółach za chwilę.

0: World, hold on, świecie, zatrzymaj się, stój, stój teraz, bo są bilety na strefę 57 do zgarnięcia i trzeba wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby
1: Boże,
0: te bilety zgarnąć.
1: Boże, on biegnie ciągle.
0: Ten świat, ale my go zatrzymujemy na chwilę, żeby was wysłać w sobotę na super koncerty. Będzie Bambi, Żabson, Young Iggy, no cała naprawdę świetna ekipa młodej polskiej sceny, więc warto się wybrać.
1: I to się znów dzieje w strefie 57, gdzie co rusz jakiś dobry koncert, ale tam strefa 57, żeby wejść do gry o te bilety, musicie napisać, jak się nazywa wasza strefa.
0: Taka domowa, może macie jakiś taki swój kącik, albo na przykład mieszkanie studenckie moje się nazywało Zybliks, bo było na ulicy Zyblikiewicza.
1: Proszę, podejścia mogą być różne. To może być strefa, w której znajdujecie się obecnie, albo właśnie wasz dom, albo wasz samochód. Podejścia dowolne, tylko musicie to jakoś kreatywnie właśnie nazwać i napisać nam, dlaczego właśnie tak. I w ten sposób będzie można wejść do radioturnieju, w którym do zgarnięcia wejściówki na ten epicki koncert w strefie 57. Messenger RMF Max. Tam właśnie piszcie, jak się nazywają wasze strefy.

0: Przesiądź się do nowej Skody bez nadwyrężania budżetu. Sprawdź rewelacyjne warunki finansowania w salonie Skoda Częstochowa. Skoda Superb od 555 zł brutto miesięcznie, a Skoda Kodiaq Drive od 287 zł brutto miesięcznie. Zapraszamy do salonu przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Yeah.

0: David Guetta za nami w RMF Max, a my powolutku dzwonimy do...
1: Do
0: człowieka,
1: Kuby.
0: Który...
1: O, cześć Kuba!
2: Hej,
1: super, super, że tak szybko wysłałeś numer telefonu, bo tutaj już wejście się zbliżało, także fajnie, że się słyszymy. Napisałeś nam też na Messengerze, że nie będziesz znał odpowiedzi, ale spokojnie, będziesz znał. Zapraszamy cię do udziału w teleturnieju, radioturnieju. Awantura o masę.
0: Czekaj, jeszcze raz zrób. Jeszcze raz tak powiem.
1: Awantura o masę. Mamy ten sam dźwięk do każdego turnieju, ale to jest jakby okej. Okay. Kuba, napisałeś nam najpierw, jak się twoja strefa nazywa, to jeszcze daj znać, proszę.
2: Wiecie, co to jest Loża Szyderców? Tak jak wam pisałem, to jest u nas taka ciekawa strefa na wiejskim boisku, gdzie możemy się tam pospotykać, no i sama nazwa mówi, no, takie szydercze komentarzyki, jakieś takie na meczach drobne żarciki i wiecie mniej więcej, nie?
0: Na meczach szydera jest absolutnie obowiązkowa. Natomiast Kuba, ty nie byłeś tego świadomy, ale zgłaszając się do tego konkursu, zgłosiłeś się również właśnie do radioturnieju Awantura o masę, w którym będziesz musiał odpowiedzieć na kilka trudnych pytań, aby zawalczyć o bilety na strefę 57 na tę sobotę. Gotów?
2: Oczywiście, że tak. Spróbujemy.
1: Słuchaj, no to tak naprawdę pytanie jest jedno, tylko możliwości jest kilka do wyboru. Uwaga. Awantura o masę. Co jest cięższe? Kilogram żelaza czy kilogram piór?
0: Bierzemy po dwa bilety z konta każdej drużyny, słucham państwa.
2: No oczywiście, że wszystko jest takiej samej wadze.
1: Sprawdźmy. Zgadza się.
0: No maszyna mówi, że tak.
1: Maszyna mówi, że tak. To było proste. To co jest cięższe w takim razie? Dwa słonie czy dwie żaby?

0: Jeszcze raz, bo przerwało.
1: Dwa słonie czy dwie żaby? Co jest cięższe?
0: Oj, znowu przerwało.
1: Dwa słonie czy dwie żaby?
2: On po prostu nie wie i udaje, że przerwało.
1: Co jest cięższe?
0: Dwa słonie czy dwie żaby, tak?
1: Tak.
2: Ale zastanów się.
0: No, zastanowić się, no, dwa słonie.
1: Sprawdźmy.
2: Tak, tak jest! Wygrywasz wejściówki na strefę 57. Kuba, jak to zrobiłeś? Co zrobisz z wygraną?
0: Nie wiem, bo jestem zaskoczony. Nie mam zielonego pojęcia, będę musiał to na pewno przemyśleć, ale przede wszystkim myślę, że podzielę się z moją narzeczoną.
1: Świetnie, bo akurat dwa bilety lecą do was, więc możecie po prostu te bilety zabrać i pójść tak. Na koncert.
2: Każdy musisz po prostu przeciąć na pół i po połówce dla ciebie i dla dziewczyny z każdego. Idealnie, gratulujemy.
0: Super, mega, jestem szczęśliwy.
3: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
7: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
8: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Bitechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
9: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Kraków, ulica Armii Krajowej 17.

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Taki pan, co wszystko wie, ale nie Teddy Swims, tylko Krzysiu Chwaliński. O mundialu teraz w RMF Max, bo czas na mistrzowski flesz sportowy.
1: No to o czym będzie tym razem?
2: No będzie o pierwszym dzisiejszym meczu Czechy RPA.
1: Emocje się zapowiadają, szczegóły za momencik, mistrzowski flesz sportowy. RMF Max.
2: Ja bym powiedział, że te emocje już są, bo za nami ponad 30 minut mundialowego starcia Czechów z Republiką Południowej Afryki. To grupa A. Czesi prowadzą 1-0. Gola w 6 minucie strzelił 26-letni Michal Sadilek. Przypomnijmy, obie reprezentacje przegrały swoje pierwsze mecze. Dziś obu bardzo zależy na 3 punktach i to widać. Co ciekawe, i nadal wciąż dość niespotykany mecz sędziują panie. Szczególnie ciekawie zapowiadają się spotkania w grupie B, podpowiada Cezary Dziwiszek.
3: Po dwóch remisach wszystkie drużyny mają po jednym punkcie. W dodatku mają ten sam bilans bramkowy 1-1. Zmazać plamę po wpadce z Katarem spróbuje Szwajcaria w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Kanadyjczycy poszukają pierwszego mundialowego zwycięstwa z Katarem, a drugi z gospodarzy, Meksyk, zmierzy się z Koreą Południową.
2: I to już grupa A. Mecze w kolejności przedstawionej przez Cezarego Dziwiszka o 21, 24 i 3 rano.
4: Ci piłkarze z RPA, co mieli takie miny, jak ten sędzia mówił po angielsku, pamiętacie?
2: Pamiętamy.
0: To ja decyzją?
4: Jak sobie przeczytali nazwiska Czechów, to pewnie mieli podobny.

0: Awantura o masę pewnie jeszcze powróci w RMF Max. Ktoś musi wygrać ogórka kiszonego, ktoś musi założyć taką śmieszną czarną sukienkę.
1: Tak.
0: Nie oglądałaś ewidentnie. Bo
1: oglądałam, ale wyobrażam to sobie w radiu właśnie. Jest to piękne wyobrażenie. Także wrócimy do awantury o masy. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie. Co prawda upały się szykują, ale nad morzem jakby co to wieje. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy już tam pojechali na wakacje.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
7: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEiS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEiS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEiS.pl/Kraków. Uniwersytet DSW ITEiS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
8: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Kraków 96 i 7 FM.
15: Dobre informacje dla osób, które lubią naprawdę wysokie wartości na termometrach. Od jutra zdecydowane ocieplenie w Krakowie. W piątek na termometrach 29 stopni, zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, ale słońce również będzie się pojawiać, a w sobotę mnóstwo błękitu, prawie bezchmurne niebo, no i bardzo ciepło, nawet 30-31 kresek. W nocy 16 stopni, zachmurzenie umiarkowane, jeśli pokropi, to słabo i przelotnie.

0: Oj, coś tutaj czuję. Czuję weekendzik. On się zbliża.
1: Ale to jest piękna woń. A mnie posmyrało po nosku.
0: Tak, to jest woń weekendu.
2: W RMF Max. Siwek i Borycka.
0: I my już ją czujemy i chcemy, żebyście wy też poczuli, jak ten weekend pachnie, bo on już jutro o tej porze tutaj będzie.
1: Dlatego wielka prośba dla was, żebyście wysłali głosówkę do jutrzejszego siebie.
0: Tak. To jest bardzo proste. Wchodzisz na Messenger, RMF Max, nagrywasz głosówkę i wysyłasz. I my jutro tę głosówkę zagramy dla ciebie.
1: Z
0: przeszłości dla ciebie.
1: Dla jutrzejszego ciebie, nie tak. Dla dzisiejszego, bo ten dzisiejszy być może ma jeszcze właśnie coś do zrobienia, być może jeszcze trzeba zrobić zakupy, dziecku kanapki, może gdzieś trzeba je zawieźć, coś trzeba zrobić. Opiszcie to właśnie w tej głosówce, żeby jutrzejszy ty wiedział, jak ciężko było w czwartek, a jak pięknie jest w piątek.
0: Tak jest. Głosówka dla jutrzejszej siebie, dla jutrzejszego siebie. Czekamy na Messengerze RMF Max.
1: Wehikuł czasu istnieje.
2: RMF Max. Gramy hity na maksa.

0: tymi cudownymi dźwiękami Dawida Podsiadło w RMF Max. Zbliżamy się takim lekkim krokiem do godziny 19, a o 19 flash i prognoza pogody.
1: Tak jest, to taki podskoczek nawet. No i ten weekend też blisko, więc jak macie wiadomość dla siebie z jutra, to można ją zostawić głosówką na Messengerze RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Kraków przy ulicy Jasnogórskiej 60. Szczegóły u partnerów marki.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.

0: musi być fajny być z zawodu Edem Sheeranem. Tak sobie myślę.
1: Jak będzie wakat, dam ci znać.
0: Dobrze, chętnie. Ed Sheeran za nami w RMF Max, oczywiście z Martinem Garrixem, a o zawody to my was pytamy teraz, bo czas na zabawę zawodówka.
1: Po raz kolejny pytamy, za co kochacie swoją robotę. Napiszcie nam to przez Messenger RMF Max. Można też oczywiście zostawić głosóweczkę, a później nasze zadanie niby proste, a jednak takie trudne. 90 sekund, seria pytań i trzeba ustalić, kim nasz słuchacz jest z zawodu, oczywiście przy pomocy pozostałych słuchaczy RMF Max.
0: Tak jest, więc jak teraz będziecie pisać, za co kochacie swoją pracę, to napiszcie to w taki sposób, żeby nas jakoś zaintrygować, ale też żeby nie do końca mówić, czym się zajmujecie, no bo to dopiero się dowiemy w zabawie zawodówka. Messenger RMF Max.
1: A one lubią cię jak lato. To są modelki oczywiście w RMF Max.
0: Z zawodu też.
1: Z zawodu modelki, tak.

Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Somber i 12 to 12 w RMF Max. Tego się naprawdę bardzo przyjemnie słucha, fajnie jest, słuchajcie, no tylko trzeba jeszcze pilnować pewnych rzeczy, żeby potem nie było śmiechu na całą Polskę.
1: Bo jak się mówi, że ma się maturę, to lepiej ją mieć, bo jak się mówi, że się ją ma, a się jej nie ma, to potem może być źle, tak jak pan Krzysztof Wiśniewski, pan polityk z KO, sfałszowanym świadectwem maturalnym się posługiwał całą swoją karierę.
0: No i wiecie, tak, sama matura to trudno.
1: To już tam pal licho.
0: Ale jak to szanować człowieka, jak nie ma pewności, czy on czytał lalkę, no? RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
1: Duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę Hobbence w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym, tego im życzymy, to Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Hobbence Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Jak zaoszczędzić 35 zł?

0: 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Lato za rogiem, upały się zbliżają. Pamiętajcie, żeby dużo pić. Nawet piłkarze mają przerwy na nawodnienie, tak? Tak
1: i jest. Ona trwa właśnie teraz.
0: Ona tak właśnie, tak, Krzysiu wchodzi do studia i mówi, znowu piją.
1: Nic nie wiem, nic nie zobaczę. No ale za to nam opowiesz, co tam słychać. Mistrzowski flesz sportowy przed nami.
0: Krzysiek Chwaliński, zapraszamy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Na mundialu trwa pierwszy mecz drugiej kolejki fazy grupowej. Czesi nadal prowadzą z Republiką Południowej Afryki 1-0. Jedyną bramkę w szóstej minucie spotkania strzelił 26-letni Michał Sadilek. Zegary pokazują, że to 73. minuta meczu. No i w tym spotkaniu może jeszcze sporo się zmienić.
4: 1-0 to niebezpieczny wynik, więc niczego tutaj jeszcze nie można przesądzać. Szczególnie, że RPA przy ewentualnej drugiej porażce po tym meczu będzie pod ścianą w kwestii awansu do fazy pucharowej.
3: Podkreśla Cezary Dziwisz, bo zespoły dwoją się i troją, żeby zmienić ten wynik. Dziś jeszcze spotkania o 21:00 Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną, o północy Kanady z Katarem i o 3:00 rano Meksyku z Koreą Południową. Na koniec zła wiadomość dla fanów Neymara. Jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Brazylii nadal leczy kontuzję i to już pewne, nie zagra także w drugim spotkaniu. W piątek Canarinhos zmierzą się z Haiti. Neymar od maja zmaga się z urazem łydki.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Body Talk w RMF Max i tak się można już trochę przedweekendowo rozruszać. Ja przypominam tylko, że my na Messengerze RMF Max zbieramy dzisiaj wasze wiadomości do siebie z jutra.
1: Jutrzejszy ty może usłyszeć wiadomość od dzisiejszego ciebie.
0: To jest magia.
1: Jaka to będzie wiadomość, zależy od ciebie. Wyślij ją na Messenger RMF Max, a my to jutro wypuścimy przez radio prosto do twoich uszu. Wehikuł czasu istnieje. Wyślij taką wiadomość na Messenger RMF Max.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
4: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
5: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Uwaga, uwaga! Pociąg z promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
8: Kup minimum 2 produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, 2 produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
9: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
10: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5 produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5 produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie ale 100-250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: I po reklamie.
16: Mocne hity bez przerwy.
17: To działa!
16: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
17: W nocy w Krakowie na niebie trochę chmur, trochę przejaśnień, zachmurzenie przeważnie umiarkowane, lokalnie duże, ciepło na termometrach 15-16 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie mają wpływać na nasze samopoczucie. A od jutra zdecydowane ocieplenie. W Krakowie na termometrach 29 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia, a w sobotę jeszcze cieplej, w dodatku bardzo słonecznie na termometrach od 30 do 32 kresek.

0: Wait So Long to jest RMF Max, to jest The Swedish House Mafia i banger za bangerem. I tak samo będzie po 20.
1: Tak jest, bo graba już z najlepszą dziesiątką listy Hot Bands się szykuje. Mistrzowski flash sportowy cały czas też na bieżąco, więc w trasie z mundialem, no, można być z ręką na pulsie, tą Michała ręką. O której już mówiłeś dzisiaj. Siwy Kiborycka, dzięki, słyszymy się jutro po 17.
0: Pa!
2: Zapowiada się naprawdę gorący weekend i to nie tylko pod względem pogody, ale także tego, co będzie działo się w Krakowie i okolicach. Dlatego już teraz odpalamy dla Was w RMF Max Kraków Tour de Club i podpowiadamy, co warto zrobić w najbliższym czasie. Asia Meus, witajcie. Na początek mega zaproszenie na naprawdę doskonały festiwal. Festiwal Beats for Love, który odbywa się w Ostrawie i w tym roku od 1 do 4 lipca właśnie tam w Czechach będzie można się bawić przy naprawdę niezwykłej muzyce. Gwiazdy pośród najlepszych DJ-ów świata, dobrani tak, żeby na parkiecie, a raczej pod tą sceną, nie było mu nudno ani przez moment. Do tego wielka industrialna przestrzeń, światła, ten bas, to wszystko robi kolosalne wrażenie. To jest więcej niż muzyka i musicie to sprawdzić na własnej skórze. Calvin Harris, Dimitri Vegas, Like Mike, Marshmello i wielu, wielu innych może się tam pojawić. Beats for Love w tym roku od 1 do 4 lipca w czeskiej Ostrawie. Nie może Was tam zabraknąć, jeżeli chcecie przeżyć prawdziwie muzykę. Wakacyjną przygodę.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Ostatni dzwonek i zabawa!
10: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Megapark Mateczny.
9: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
10: GoJump Megapark Mateczny. Rzemieślnicza 20G. Bilety na gojump.pl.
11: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
12: Radio RMF Max poleca kinonależakach.pl. Najdłuższe filmowe wakacje od czerwca do września z kinem plenerowym. 30 miejscowości, ponad 60 seansów, 100% filmowych hitów, a dla widzów kilkaset wygodnych leżaków. Ale to nie wszystko. Przed seansami czekają na Was konkursy i prezenty od naszych partnerów. Znajdziecie nas nad morzem i w Polsce Centralnej. Lato, czas start!
13: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
15: Good. Buma zaprasza na dzień otwarty inwestycji Konrada 27. 20 czerwca od 9 do 15 masz okazję poznać inwestycje z bliska oraz skorzystać ze specjalnych rabatów dostępnych tylko tego dnia. To także szansa, by poznać nowoczesną inwestycję Strada Wybickiego i skorzystać z możliwości kupna mieszkania z szerokiej oferty. Zapraszamy! Bądź z nami 20 czerwca, ulica Konrada 27. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam ponownie. Dosłownie przed chwilą skończył się pierwszy grupowy mecz drugiej kolejki mundialowej. Do 82 minuty Czesi wygrywali z Republiką Południowej Afryki 1-0. W 83 minucie obrońca naszych sąsiadów dotknął piłki w polu karnym ręką i pani sędzia podyktowała rzut karny. Jedenastkę wykorzystał bezbłędnie Taboho Mokoena. Od 85 minuty mieliśmy 1-1 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. To przypomnijmy jeszcze kto i kiedy i w jakich okolicznościach strzelił gola dla Czechów jeszcze w pierwszej połowie.
2: Szybki wyrzut z autu do linii, dośrodkowanie Chloszka, zgranie Aleksandra Sojki do wychodzącego na czystą pozycję Michala Sadilka i to właśnie on pewnym strzałem pokonał bramkarza RPA, któremu trzeba dodać, obrońcy raczej nie pomogli.
1: Przypominał tę sytuację Cezary Dziwiszek, a dzisiaj jeszcze trzy bardzo interesujące mecze. O 21:00 Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, o 24:00 Kanada, Katar, a o 3:00 Meksyk, Korea Południowa.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Siemanko, witajcie czwartkowo, uwielbiacie czerwiec, no ja też, truskawki, takie długie dni, no i wakacje już niedługo się zaczynają, dlatego dzisiaj na liście Hot Bands będą też już wakacyjne propozycje. Przemek Grybowski z wami w RMF Max, będzie też nowość, Oki i Dawid Podsiadło razem, słuchajcie, naprawdę to się dzieje, na dziesiątkę otwiera Eben, wciąż czaruje w numerze Hello.
0: Numer 10.

0: Pi Romeo, który ma dla nas nowość. Będziemy latać w wakacje. Fly High czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl i może jutro przy piątku już z nami w zestawieniu. Na miejscu dziewiątym czwartkowo Justin Bieber i Nicki Minaj po latach wrócili i nawet na szczycie listy Hot Bands też ponownie byli. Rym zupełnie przypadkowy. Beauty and the Beat.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.

Okej, okay, brawo dla chłopaków już w zestawieniu listy o Benz, Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Girl Next Door startuje chyba tylko na miejscu 8. Zróbcie głośniej, bo mam dla was polską premierę, no chyba jedną z najciekawszych całego tygodnia. Dla niektórych to będzie na pewno zaskoczenie, bo Oki i Dawid Podsiadło połączyli siły. Naprawdę, właśnie w tym kawałku. Bluza Taty czeka na wasze głosy wieczorowo, premierowo, rmfmax.pl.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału.

0: Moving to the Sun to numer, do którego tańczy Ibiza, tańczy cała Europa i Polska też od niedawna, a to Hurzel i Ultra na te, tym razem siódemka na liście Hot Bence. Hurzel ma poradę dla młodych DJ-ów, DJ-ek, artystów, jak sobie poradzić na scenie. Przede wszystkim liczyć na siebie i być niezależnym. Może warto sobie wziąć to do serca. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę w zestawieniu listy Hot Bence Milky, Just the Way You Are, ale w remixie od Davida Getty.
1: Sponsorem programu Hot Bence jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
1: Patryk!
2: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
0: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
8: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
9: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu.

Trochę egzotycznie, trochę inaczej. Takie muzyczne zaskoczenie tego tygodnia w RMF Max. Nowy brytyjski projekt, dwójka przyjaciół w projekcie Jungle. The Wave. Ich muzyka to deep house, house, a nawet lounge, chill out, trochę eksperymentalnych brzmień. No i tak bujają w numerze The Wave. Tak idealnie, wiecie, na złotą godzinę, na czerwcowe zachody słońca. Otwieramy pierwszą piątkę listy o Bence. Tutaj Bledka, jej dwa dni. RMF Max. Numer 5.

0: Peace albo Peace of Your Heart to ich największe hiciory, także u nas to w Polsce na liście Hot Bands. Wracają do nas Włosi Meduza i Rani w numerze Silence. Myślę, że to będzie jeden z tych kawałków, do którego będziemy tańczyć w trakcie wakacji, a to już przecież w przyszłym tygodniu. Wcześniej na miejscu czwartym Bibi Rexha i David Guetta po raz drugi w zestawieniu David Guetta w numerze Sergeos. Nie będzie na pierwszym Davida Guetty dzisiaj, to na pewno, to już mogę wam zdradzić. Otwieramy pierwszą trójkę, tutaj niemieckie Afrohausy, Sorry Papi, Topic i Becky G.
1: Max 3, numer 3.

Mówiłem wam, że uwielbia westerny, no to już wiecie. I rzeczywiście jego muzyka to takie trochę westernowe, takie trochę electro house country klimaty. Yearbox i jego nowość Babylon po sukcesie singla Graceland. Myślę, że wróci szybko do zestawienia i podbije szczyt listy Hot Bands. Na miejscu trzecim dzisiaj czwartkowo topiki Becky G, Sorry Papi. Dwójka należała do projektu Bauza, ich Magnetic, a na miejsce pierwsze dzisiaj wskakują Gibbs, Kukon, Jonathan. Dziękują za wszystkie głosy na Hop, no i rządzą w numerze Ty Masz. Max. One. Numer jeden.

0: Chips, Kukon i Jonathan mają swoją jedynkę na liście Hobbence. Ty masz dużo dobrego bitu. To przed wami, zostańcie z RMF Max. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Zapowiada się naprawdę gorący weekend i to nie tylko pod względem pogody, ale także tego, co będzie działo się w Krakowie i okolicach. Dlatego już teraz odpalamy dla Was w RMF Max Kraków Tour de Club i podpowiadamy, co warto zrobić w najbliższym czasie. Asia Meus, witajcie. Na początek mega zaproszenie na naprawdę doskonały festiwal. Festiwal Beats for Love, który odbywa się w Ostrawie i w tym roku od 1 do 4 lipca właśnie tam w Czechach będzie można się bawić przy naprawdę niezwykłej muzyce. Gwiazdy pośród najlepszych DJ-ów świata, dobrani tak, żeby na parkiecie, a raczej pod tą sceną, nie było mu nudno ani przez moment. Do tego wielka industrialna przestrzeń, światła, ten bas, to wszystko robi kolosalne wrażenie. To jest więcej niż muzyka i musicie to sprawdzić na własnej skórze. Calvin Harris, Dimitri Vegas, Like Mike, Marshmallow i wielu, wielu innych może się tam pojawić. Beats for Love w tym roku od 1 do 4 lipca w czeskiej Ostrawie. Nie może Was tam zabraknąć, jeżeli chcecie przeżyć prawdziwie muzykę. Wakacyjną przygodę.
2: Reklama.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy.
3: W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
3: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej.
10: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Na mundialu rozpoczyna się właśnie mecz grupy B, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Szwajcaria będzie chciała zrehabilitować się kibicom za mecz z Katarem, ale to nie będzie łatwe spotkanie, mówił kilka godzin temu pomocnik Helwetów Remo Freuler. Myślę, że Bośnia to świetny zespół. Widzieliśmy to w barażach o mundial. Najpierw pokonali Walię, a potem Włochy. A teraz zagrali dobry mecz przeciwko gospodarzom, Kanadzie. Starcie właśnie się zaczyna, tymczasem pierwsze spotkanie drugiej grupowej kolejki mundialu mogło rozczarować, szczególnie jeżeli kibicowaliście naszym południowym sąsiadom.
11: Czesi tylko zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1-1 w grupie A piłkarskiego mundialu. Na gola Sadilka z pierwszej połowy odpowiedział z rzutu karnego Tebogo Mokena, a w nocy spotkania Kanady z Katarem i Meksyku z Koreą Południową.
10: Odpowiednio rozpoczną się o północy i o 3 nad ranem, dodaje Cezary Dziwiszek.

usłyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie tegoroczne męskie granie, no i nareszcie mamy swój czas, wieczór, o tej porze muzyka brzmi jeszcze lepiej. Przemek Grabowski, witajcie, pozdrawiam tych, którzy może świętują dzisiaj dzień sushi, no nie jest to tania potrawa, ale można spróbować w domu, chociaż to niełatwe. Ja nie potrafię zrobić sobie sushi w domu, potrafię kanapki, potrafię jajecznicę, no zupkę chińską, ale sushi to już wyższy poziom, naprawdę. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni z nami, jeżeli jesteście przy kolacji, no to smacznego i Tame Impala do talerza, niekoniecznie do kotleta.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: Co planujecie robić przez całe lato? Chociaż czasami to nie warto planować. Może tak na spontanie, to też jest jakiś pomysł. Sobel i Francis przed chwilą, a już za moment Anima, który akurat ma już swoje plany na lato, będzie miał także koncertowy przystanek w Polsce, będzie na dwóch imprezach w Trójmieście i będzie tu za chwilę w RMF Max. Anima i jego Beautiful. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.

0: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
15: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
16: Hity na maksa.
17: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.

Kuba, ty imprezujesz z nami, ty, Rose i Bruno Mars. Kto jeszcze imprezuje z nami dzisiaj? No nie wiem, czy jest impreza, ale wiem, że świętuje swoje urodziny na maksa. Daria, zostawiajcie swoje życzenia. Pozdrowienia dla przyjaciół, dla bliskich na rmfmax.pl. Kasia napisała: Daria, samych dobrych chwil, życzliwych ludzi dookoła, powodzenia na studiach, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń i miłości takiej, która zaleczy wszystko, co połamane. Daria, uśmiechnij się, dzisiaj jest twój dzień, no i twój Alok, super przystojniak w numerze Dive Into Me. Daria, najlepszego.

Zokaria to Andy Last, jego imprezowy hicior. Słuchajcie, uważajcie na wietrzenie mieszkania, w szczególności jak ktoś mieszka na parterze, żeby nie było, że ktoś się rozgości w salonie. Na przykład dzik wszedł sobie do domu 39-letniej mieszkanki niemieckiego Hagen i rozłożył się tam na kanapie. Było mu bardzo wygodnie. No i pani nie mogła dzika wygonić. No nie było to łatwe, służby musiały się pojawić na miejscu.

0: Czy wyobrażacie sobie Teddy'ego w zespole takim bardzo ostro rockowym, takim nawet heavy metalowym? No miał takie epizody, miał takie przygody, bo ma głos chłopak. Teddy Swims i jego nowość Mr. Know It All ostatnio bardzo wysoko na liście Hot Bands z opcją na jedynkę być może w podsumowaniu tygodnia. Głosujcie na rmfmax.pl. Ja wracam do dobrego bitu. Czeka Eminem, no i bardzo klubowo z Brazylii Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
7: Patryk!
8: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
6: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

odświeżają stare sample i czekają może na jedynkę na liście Hobbens. To się może udać jutro na starcie weekendu, akurat w piątek. No jutro ostatni weekend przed wakacjami, czujecie to? Dzisiaj przedostatni czwartek przed wakacjami. No już tam prawie jesteśmy i w wakacje będziemy na pewno słuchać także jego muzyki, jego bitów. Warto go śledzić, to Eben i jego Heads.

0: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
1: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.

HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

I znowu wrzucił coś do swojej muzycznej betoniarki, przemielił stary hicior na nową wersję. Never Never to Drenchill. Teraz coś zupełnie świeżego, całkowicie nowego. Nasz import ze Stanów Zjednoczonych, nowi wykonawcy. Tym DJ-em i producentem jest Moonlight. Wokalnie dla niego Fordo w numerze Alabama 10. Ten kawałek czeka na wasze głosy na liście Hobbens, także dzisiaj wieczorem przy czwartku. rmfmax.pl. Posłuchajcie, do tego tańczę. Moonlight, Fordo,

Życzmy jej miłości. Zapowiedziała, że nie będzie nowej płyty, dopóki nie znajdzie tego jedynego ukochanego kandydata na męża. Rej w RMF Max, która pomaga także DJ-om, na przykład wokalnie dla DJ-a Sony Fodera, a Sony Fodera także dla niej. No, szykują się naprawdę przebojowe tygodnie, to przed nami. I za chwilę bardzo przebojowa Olivia Rodrigo wróciła z nową płytą i może wrócić też wysoko na liście Hot Bands. Za chwilę zagram wam jej Drop Dead.

Cały czas to Oskar Sims, który pewnie też jest, może był kiedyś, jak był mały, fanem Familiady. No może nie wszyscy dzisiaj oglądają, ale czerstwe dowcipy prowadzącego to chyba wszyscy kojarzą. Właśnie, jak bardzo. Zapraszam, mamy ciekawy quiz na rmfmax.pl. Te pytania pojawiły się w Familiadzie. No i kto by odpowiedział? Kto byłby mistrzem Familiady? Można się przetestować tak przed zapisaniem się oficjalnie. Zapraszam, rmfmax.pl. A u nas nowość ostatnich tygodni. Martin Garrix i Ed Sheeran rządzą coraz wyżej na liście Hot Bands właśnie w tej produkcji. Repeat It.

0: Beauty and the Beat. Ostatnio powrócę także do listy Hot Bands. Justin Bieber i Nicki Minaj. No a jak tam w ogóle wasz czwartek? Czy było może stresująco? Słuchajcie, z badań wynika, że słuchanie świątecznych piosenek może poprawiać humor. Ale chyba za wcześnie na Last Christmas. Nie, nie będziemy tutaj bić żadnych rekordów. Nie, no gdzie tam w czerwcu przed wakacjami. Ale za to teraz nowość, która też poprawi wam humor. Świeża nuta z listy Hot Bands, Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta i Alok, Run Run River. Tak, to się dzieje. David Guetta i Alok razem. Mógłbym się z wami założyć, że ta nowość to będzie jeden z największych hitów wakacji, które startują przecież w przyszłym tygodniu. No to o ile? No o 10 zł się załóżmy, że jeszcze w lipcu to będzie jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo wracam z dobrym bitem. Będzie tu za kilka minut Bob Sinclair i jego nowość I Can't Wait. Max.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.

Goście z wyjątkowym poczuciem humoru, zawsze pozytywny, zawsze uśmiechnięty, król disco i house of Bob Sinclair i Kajsa. Przed chwilą I Can't Wait, do tego buja się świat, a Bob Sinclair buja się dookoła świata w najciekawszych miejscach. No najczęściej występuje blisko plaży, uwielbia piasek. Somber uwielbia Nowy Jork, macie go wieczorowo w RMF Max, jego Back to Friends.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem leko 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

końca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.